0: FM. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest już gotowy projekt zmian w ochronie zdrowia. Szkoły szykują się do nowego roku szkolnego, czas na remonty. A w nowym sezonie Ekstraklasy Lech Poznań wygrał Superpuchar. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limity zarobków lekarzy – 240 zł za godzinę.
2: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
1: Mówi minister zdrowia. Rząd przyjmie pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. Prezydent musi dziś podjąć decyzję. Na jego podpis czeka ustawa o statusie osoby najbliższej dotycząca związków nieformalnych. Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę? Próbował się tego dowiedzieć Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
4: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji. Przywileje są dla małżeństw. Nie można tworzyć nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje.
3: PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutne minimum. Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznej.
1: Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą, zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. Co ciekawe, odbywa on już karę 6 lat więzienia w związku z inną katastrofą w prowincji Avellino, gdzie zginęło 40 osób. Remonty, modernizacje, doposażanie, szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów i prowadzą różnego rodzaju inwestycje. Dla przykładu Gdańsk. Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacje placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.
5: 81 milionów w modernizacje i inwestycje w budynki oświatowe.
1: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensoryczne, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
6: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
1: Wszystkie prace muszą skończyć się przed 1 września. Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1, zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie Super Puchar. Pierwsi gola strzelili górnicy, ale przed przerwą Kolejorz wyrównał, a w drugiej połowie dołożył jeszcze 3 gole. Za tydzień rusza piłkarska ekstraklasa.
7: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Piątkowy poranek, 17 dzień lipca. Łukasz Michnal przed mikrofonem. I tak przed weekendem zapraszam Was też na informacje pogodowe. Dzisiaj w piątek termometry dobrną do 31 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 16 kresek. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane na niebie i ciśnienie 1013 hektopaskali. Wiatr w porywach 12 km na godzinę. Biometr niekorzystny.
8: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
9: alkoholu.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
11: Trendy start w Trendy Radio.

0: Piątek, 17 dzień lipca, 198 dzień roku. Dzisiaj Aleksander, Aleksja, Aleksy, Karolina, Leon i Marceli świętują imieniny. Wschód słońca był o 4:35, zachód ma być o 20:48, a dzień potrwa 16 godzin i 13 minut. Będzie krótszy ten dzień od najdłuższego dnia w roku o 34 minuty i dłuższy o 8 godzin i 31 minut. Koniec astronomicznego lata za 67 dni. Znak zodiaku urodzonych 17 lipca to rak.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

Czas zmierzyć się z wydarzeniami z naszego kraju, jeśli chodzi o 17 dzień lipca. Historia właśnie przed nami. 1386 rok, 17 lipca, w południowej wieży kościoła świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu zawieszono dzwon grzesznika. 1422 rok, wybuchła polsko-krzyżacka wojna golubska. 1736 król August III Sas nadał prawa miejskie Jedwabnemu. W roku 1903 zakończyła się powódź na Śląsku, która trwała w dniach 9-17 lipca. 1961 odkryto jaskinię czarną w Tatrach Zachodnich.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj po godzinie 19 w miejscowości Turze Pole na drodze wojewódzkiej numer 887 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocykla typu cross. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na motocyklu jechało dwóch mężczyzn. Kierujący crossem na łuku drogi stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w ogrodzenie. Niestety pomimo podjętej reanimacji życia 27-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Drugi z mężczyzn w stanie ciężkim trafił do szpitala. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w toku dalszego postępowania.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Gmina Dębica pozyskała ponad 380 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektu pod nazwą Poprawa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Dębica. Środki zostaną przeznaczone na remont i modernizację Domu Kultury w Brzeźnicy. Całkowita wartość projektu wynosi 520 tysięcy złotych. Pozyskane dofinansowanie pokryje 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. roboty budowlane i remontowe, modernizację wnętrz budynku, wykonanie wygłuszenia i nagłośnienia sali, montaż klimatyzacji oraz wykonanie placu manewrowego. Realizacja inwestycji poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników oraz zwiększy dostępność oferty kulturalnej. Dom Kultury w Brzeźnicy zyska nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych oraz integracyjnych. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2027 roku. W Starostwie Powiatowym w Jaśle podpisano umowę na termomodernizację budynku numer 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu wraz z remontem pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wymianą dwóch dźwigów osobowych w ramach zadania pod nazwą Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. W ramach robót wymienione zostaną drzwi, okna, podbitka dachowa wraz z rynnami oraz dwa dźwigi osobowe dla osób z niepełnosprawnościami, które umożliwią im samodzielne i bezpieczne przemieszczanie się. Dodatkowo wykonany zostanie remont balkonów, tarasów i istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie również docieplony. Na realizację zadania powiat jasielski otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 700 tysięcy złotych w 2026 roku oraz planowane na 2027 rok ponad 500 tysięcy. Dodatkowo w ramach pożyczki wspierającej z BGK powiat otrzymał planowaną do wydatkowania kwotę w wysokości ponad 1 100 000 złotych. Parafia świętego Michała Archanioła zaprasza wszystkich chętnych na rajd rowerowy Binarowska Szprycha 2026, który odbędzie się pod hasłem Franciszkańskie F5 w 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Rajd odbędzie się w poniedziałek 20 lipca. Trasa rajdu: Biecz, Dukla, Głowienka, Krosno, Binarowa. Mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii w Binarowej.
3: Binarowska Szprycha 2026 śladem kościołów i klasztorów franciszkańskich. Planujemy przejechać dystans 120 km, odwiedzając klasztory Bernardynów Dukli, franciszkanów konwentualnych w Głowience koło Krosna, klasztorów kapucynów i franciszkanów konwentualnych w Krośnie i klasztoru w Bieczu, gdzie rozpocznie się msza święta, rozpocznie rajd msza święta o godzinie 6 rano. Można zaplanować ten rajd także i będąc gdzieś troszkę w odległości od nas, ale można przyjechać, przywieźć samochodem, ewentualnie rower i stąd wyruszyć w tą trasę i potem sobie też powrócić do domu.
1: Szczegóły znajdują się na stronie internetowej parafii w Binarowej. Tarnowianin Wilhelm Sasnal został pierwszym Polakiem, który otrzymał prestiżową nagrodę Rubensa. Wyróżnienie przyznano mu za całokształt twórczości. Nagroda Rubensa przyznawana jest w Siegen, czyli miejscu urodzenia Rubensa. Uroczyste wręczenie nagrody Tarnowianinowi odbędzie się w listopadzie 2027 roku w Siegen. Laureat otrzyma 25 tysięcy euro. Z tej okazji w tamtejszym Muzeum Sztuki Współczesnej zostanie zorganizowana wystawa jego prac. Pochodzący z Tarnowa artysta to również rysownik, filmowiec i twórca komiksów. Tworzy filmy zarówno krótkometrażowe, jak i pełnometrażowe. Jeden z nich, I Love Supreme, kręcono w Mościcach.
0: Reklama.
4: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Wróćmy jeszcze na kartę historii. Wydarzenia z 17 lipca na świecie przed nami. W roku 1245 zakończył się Sobór Lioński I. 1700 rok Alvis Mocenigo został dożą Wenecji. 1821 Hiszpania sprzedała Florydę Stanom Zjednoczonym. 17 lipca 1917 roku król brytyjski Jerzy V zmienił nazwisko na Windsor. W roku 1952 Ahmad Ghavam został po raz piąty premierem Iranu. 1984 rok Kamal Hassan Ali został premierem Egiptu.

No i zobaczmy, moi drodzy, jak prezentuje się także kalendarium muzyczne. 17 lipca 1928 roku urodził się Vince Guaraldi, pianista i kompozytor. Zmarł 6 lutego 1976 roku w wieku 47 lat. 17 lipca 1933 urodził się David Axelrod, kompozytor, aranżer i producent muzyczny. W 1939 urodził się Spencer Davis, założyciel i gitarzysta zespołu The Spencer Davis Group. W 1949 urodził się Geezer Butler, basista i autor tekstów zespołu Black Sabbath.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Najwyższy możliwy wymiar kary za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Rząd na razie nie wraca do pakietu CPN. Podpowiemy też, jak ułatwić sobie wieczorem zaśnięcie w upalne dni. Miriam Lipińska. Pijany, pędząc ponad 200 km na godzinę i bez ważnego prawa jazdy, zabił człowieka w wypadku drogowym. Łukasz Żak trafi za kraty na 20 lat. To maksymalna możliwa kara. Do tragicznego wypadku doszło 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W bardzo mocnych, pełnych emocji słowach sędzia Maciej Mitera wielokrotnie zwracał się wprost do skazanego, ogłaszając wyrok.
2: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy.
1: Zdaniem sędziego nie było żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak musi też zapłacić zadośćuczynienie ciężko rannym w wypadku żonie zabitego kierowcy i dwójce jego dzieci, a także pasażerce, która jechała razem z nim i którą po wypadku zostawił w aucie, uciekając z miejsca zdarzenia. Obrona Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
1: Pakiet CPN wygasł wraz z końcem czerwca. Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiada MSZ. To po medialnych doniesieniach o tym, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Na razie, do czasu zakończenia audytu, ministerstwo wstrzymało wypłatę kolejnych transz dla tej organizacji. Miał być dom jednorodzinny, a jest popularny dyskont. To w Darłowie. Sklep powstał mimo, że plan zagospodarowania mówi jasno, że w tej okolicy dopuszczalna jest jedynie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dyskont już działa. Jedyne, co go różni od innych, to, że ma kilka okien w bocznych ścianach. Są tam 3 mieszkania, które oficjalnie figurują w papierach, żeby wszystko się zgadzało.
4: Mieszkańcy nazwali to domo biedronką.
5: Niektórzy mówią, że to jest podobne do Filharmonii Szczecińskiej.
1: Sąsiedzi trochę żartują, ale są wściekli. Parking jest mały, więc ludzie stają im pod domami. Do tego tiry i hałas. Wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków rozkłada ręce, bo starosta wydał na to zgodę.
6: Możemy jak grejtan kłaść się, nie wpuszczać ciężarówek, ale nie sądzę, żeby to coś dało.
1: Mieszkańcy walczą jednak dalej. Liczą, że sprawie przyjrzy się prokurator. Dziś w całym kraju upalnie, więc na koniec o tym, jak ułatwić sobie zasypianie na koniec gorącego dnia. Lekarze radzą, by zamiast lodowatego prysznica, który daje ulgę tylko na chwilę, wziąć przed snem letni prysznic, bo ten lodowaty zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudniać oddawanie ciepła.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań super, Pucharem Polski przed własną publicznością mistrzowie kraju pokonali Górnika Zabrze 3-1. To jednak triumfator Pucharu Polski prowadził 1-0 po golu Maksyma Chłania, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Antoni Kozubal, a w drugiej połowie do siatki trafili Mikel Isak i Pablo Rodriguez. Byliśmy lepsi i wygraliśmy zasłużenie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem zawodnikom, że od kiedy tu przyszedłem, każdy sezon kończymy z trofeum, zaproponowałem, że może teraz stworzymy taką nową tradycję, że każdy następny będziemy zaczynać od zdobycia trofeum. No i to się udało, cieszę się. Natomiast był to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. No i zawsze można zauważyć, że są rzeczy, które powinniśmy poprawić. Tym bardziej, że już we wtorek czeka nas arcyważny pojedynek w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale jestem zadowolony z tego, co widziałem. Lech po Super Puchar Polski sięgnął po raz siódmy. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dziś w Chicago Fire. To dlatego, że zaplanowany mecz piłkarskiej Ligi MLS z Vancouver Whitecaps został przełożony na 6 października z powodu zanieczyszczenia powietrza, które dotarło nad Chicago z nad Kanady. Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować za tydzień w Miami przeciwko Interowi. Rozstawione z numerem 3 Katarzyna Peter i Judith Chong z Hongkongu awansowały do półfinału debla w tenisowym turnieju w Atenach. W ćwierćfinale pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabel Haverlack 6-2-7-6. W kolejnej rundzie ich rywalkami będą najwyżej rozstawione Hao Ching Chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii. Z kolei Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA na kortach ziemnych w rumuńskich Jasach. Przegrała z rozstawioną z numerem 5 Węgierką Paną Udwardy 6-7-5-7-2-6. Belg Team Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na dość płaskim etapie wyprzedził na finiszu Holendra Olava Koya oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena, którzy dzień wcześniej również finiszowali na drugiej i trzeciej pozycji. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar, który ma również na koncie wygrane 3 etapy.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
3: Piątek w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym i temperaturami w dzień do 31 stopni Celsjusza. Tak dzisiaj powinno być w najbliższym czasie w Krośnie, Jaszlach, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. 1014 hektopaskali to wskazanie barometrów, wilgotność powietrza przekracza nam 40%, a generalnie dzień zapowiada nam się z termiką upalną i suchą. Biometr niekorzystny, wiatr południowo-wschodni w porywach 12 km na godzinę.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
2: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła godzina 7, dzień dobry wszystkim w ten piątkowy poranek. Jakże przyjemny, bo przecież no właśnie zwiastujący nam nadejście weekendu. Po tej stronie Łukasz Michdal, po tej stronie najlepsze hity na dzień dobry, które serwujemy wam na 101.9, 95 i 2 FM. A skoro weekend, to dzisiaj też o poranku zajmiemy się imprezowym rozkładem jazdy. Chociaż to nieco później, bo póki co, no właśnie, trzeba was budzić nie tylko filiżanką porannej kawy, ale też najlepszymi hitami. I te właśnie zagramy dla was.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl

0: Ten stan.
1: W MPM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic, soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MPM tylko 3,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowany

0: legendarna budka suflera.
1: W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim, 19 lipca.
0: Przeżyjmy to razem!
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
4: To jest piątek, to 17 dzień lipca. Dzisiaj w naszym kalendarzu już widnieje 198 dzień roku, a imieniny świętuje Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, no i także Aleksja. Wszystkiego dobrego dla Was, moi mili. Oprócz tego możemy świętować dzisiaj Światowy Dzień Emoji i Ogólnopolski Dzień Tabaki. Jak mówi przysłowie, w lipcu upały, styczeń mroźny cały. 4:35 o tej porze był wschód słońca, zachód będzie o 20:48. No a dzień potrwa nam 16 godzin i 13 minut.

Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Jasło w partnerstwie z 5 gminami z powiatu jasielskiego pozyskało prawie 24 miliony złotych dofinansowania na realizację projektu Bezpiecznie przez MOW. Przedsięwzięcie zakłada między innymi budowę i modernizację chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę przejść dla pieszych oraz rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego, w tym wymianę źródeł światła na energooszczędne lampy LED. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę niemal 33 milionów złotych. Liderem projektu jest miasto Jasło. Projekt będzie realizowany na zasadach partnerstwa z udziałem wszystkich gmin tworzących miejski obszar funkcjonalny Jasło. Tym samym dostęp do nowoczesnej, funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów uzyskają nie tylko mieszkańcy Jasła, lecz również mieszkańcy gmin wiejskich. Jasło, Kołaczyce, Skołyszyn, Tarnowiec oraz Dębowiec. W przypadku Jasła projekt przewiduje realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodników i dróg pieszo-rowerowych oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Szacowana wartość obydwu zadań to 8,3 miliona złotych. Wysokie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem. Prowadzą do odwodnienia, udaru cieplnego i niewydolności wielonarządowej. Szczególnie niebezpieczne jest wnętrze samochodu przy zaledwie 26 stopniach Celsjusza na zewnątrz. Auto nagrzewa się do ponad 50 stopni Celsjusza w godzinę. Upały stanowią również poważne ryzyko pożarowe. Apeluje brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Wystarczy rzucony na trawę niedopałek, rozgrzany kolektor samochodu zaparkowanego na poboczu i może powstać ogromny pożar lasu. Pamiętajmy, rozpalanie ognisk i grillowanie jest surowo zabronione, poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi przez leśników. Wyrzucenie niedopałka papierosa, na przykład z okna samochodu jadącego drogą przez las, może spowodować pożar. Obserwujmy mapy zagrożenia pożarowego w lasach publikowane na stronach internetowych Lasów Państwowych. Tam widać, które regiony są najbardziej zagrożone pożarami. Oprócz lasów problemem są pożary wysuszonych traw i nieużytków. Pożar suchej trawy rozprzestrzenia się z prędkością nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Silny wiatr, wysoka temperatura sprawiają, że ogień błyskawicznie odcina drogę ucieczki.
1: Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać ani dzieci, ani zwierząt w rozgrzanych samochodach, nawet jeśli wydaje nam się, że wychodzimy tylko na chwilę.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Uzdrowisko Latoszyn-Zdrój realizuje projekt pod nazwą Latoszyn-Zdrój – Miejsce Zdrowia i Wypoczynku, w ramach którego powstanie nowoczesne sanatorium uzdrowiskowe z częścią pobytową oraz leczniczą. W nowym obiekcie zaplanowano 39 pokoi dla 65 kuracjuszy, nowoczesne gabinety i pomieszczenia zabiegowe, kuchnię, salę konferencyjną oraz zaplecze techniczne. Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji wynosi ponad 29 milionów złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia w wysokości blisko 11,6 miliona złotych, natomiast pozostałe środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy Dębica. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2029 roku. Na obiekcie Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych w torze Speed Race Tarnów przy ulicy Kochanowskiego trwają zajęcia sportowo-rekreacyjne z cyklu Pierwszy Krok w Kartingu śladami Roberta Kubicy. Ich organizatorem jest Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne KAT Team. Zajęcia odbywają się w ramach współfinansowanego z budżetu miasta Tarnowa programu Lato w Mieście – Bezpieczne Wakacje Tarnów 2026. Młodzi adepci kierownicy mają do dyspozycji profesjonalnych trenerów sportu kartingowego i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, od których otrzymują między innymi najważniejsze informacje z zakresu właściwej pozycji za kierownicą i techniki jazdy oraz bezpiecznego pokonywania zakrętów. Oprócz samych jazd na gokartach przygotowano również konkursy z nagrodami z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży, tor slalomowy, który uczestnicy pokonują w alkogoglach i narkogoglach oraz testy i ćwiczenia z szybkości reakcji. Dodatkowo w ramach zajęć odbywają się szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci i młodzież w sposób praktyczny trenują udzielanie właściwej pomocy w nagłych wypadkach.
0: Reklama.
4: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
5: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
4: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
6: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
4: Oj tak, Rysiu, oj tak!
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dentą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
17: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: piątek wjechał i już niebawem też wjedzie weekend, bo ani się nie obejrzymy i z pewnością już będziecie kończyć swoją pracę, więc życzymy wam, aby ten dzień szybko mijał, zwłaszcza jeśli trzeba właśnie spakować rzeczy i ruszyć na upragniony urlop. No właśnie, a co słychać na drogach Podkarpacia i Małopolski? W tym temacie więcej szczegółów zdradzi Michał Siennicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjedźmy na nasze drogi. Najpierw Jasło. Tu ruch hamuje na ulicy 17 stycznia Lwowskiej, Szajnochy oraz Kazimierza Wielkiego i trochę na Kościuszki. W piątkowy poranek zwiększmy ostrożność na ulicy Mickiewicza, zwłaszcza przy Placu Handlowym. Zwalniamy przy skrzyżowaniach ulic 3 Maja, Metzgera oraz Piłsudskiego. W Gorlicach lekko zwalniamy na ulicach Kościuszki, Parkowej oraz Mickiewicza, ulica Węgierska, Sienkiewicza bez utrudnień. Chwilę możemy odczekać na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Utrudnienia spowodowane pracami drogowymi na ulicy Hallera. O sytuację w Krośnie zapytamy taksi Krosno.
3: Dzisiaj ulicami Krosna jedziemy na obecną chwilę do bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie musimy zbroić się w cierpliwość. Jest to ulica Jana Pawła do skrętu, ulicę Krakowską, ulica Piłsudskiego, Niepodległości, Koczyńska, Podwale, Tkacka, no i proszę Państwa, Czajkowskiego i ulica Lwowska. No na obecną chwilę idzie w miarę na bieżąco, ale z biegiem czasu to natężenie ruchu będzie narastać. Wylot na Sanok do miejsca piastowego idzie na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękuję za informację. Jeszcze zobaczmy, co dzieje się w Sanoku. Obecnie zwalniamy przed najważniejszymi skrzyżowaniami, a ruch generalnie jest płynny.
1: Z nami bezpiecznie, do celu.
4: Tak gra Trend Radio.

0: chiste. Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
3: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na stadionie sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: To jest właśnie piątek, 17 dzień lipca. Dzisiaj Światowy Dzień Emoji, czyli rozszerzona forma emotikonów. Przecież oprócz tradycyjnych buziek mamy w tym przypadku jeszcze wizerunki najróżniejszych zwierząt, miejsc czy przedmiotów. Data obchodów odnosi się do emotikonu kalendarza w systemie iOS, który widnieje tam właśnie 17 lipca. No a jeśli już tak bardzo może internetowo, telefoniczno, smartfonowi nie jesteście, to dzisiaj też ogólnopolski dzień tabaki. No a Indianie zażywali tabakę na długo przed przybyciem Europejczyków na ich ziemię. W Polsce natomiast moda na sproszkowany tytoń zażywany przez nos rozpowszechniła się na początku XVII wieku.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są wyroki po śmiertelnym wypadku na trasie łazienkowskiej. Uwaga na gwałtowne burze. Gdzie są ostrzeżenia? Donald Trump w orędziu do narodu oskarża Chiny. Miriam Lipińska. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku orzeczona przez polski sąd, a sąd wymierzył ją Łukaszowi Żakowi, który 2 lata temu, pędząc ponad 200 km na godzinę, uderzył w auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Kierowca zginął na miejscu, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych. W wypadku poważnie ucierpiała też kobieta, która jechała razem z Żakiem. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Tak uzasadniał swoją decyzję sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego.
2: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
1: Obrończyni mecenas Izabela Ławińska już zapowiada odwołanie od wyroku.
3: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
1: Skazanych zostało też 5 znajomych Łukasza Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce po wypadku. To wyroki od 1,5 roku do 2,5 roku więzienia. Cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach. To ostrzeżenia 2 stopnia przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
4: Najgroźniejszych burz w piątek spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
1: W nocy z piątku na sobotę burze będą się przesuwały na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. Dziś mija czas, jaki prezydent Karol Nawrocki ma na decyzję w sprawie 2 ważnych ustaw. Pierwsza umożliwia zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Druga to ustawa o statusie osoby najbliższej, która reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Zagranica. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA. W wygłoszonym dziś w nocy orędziu amerykański prezydent ogłosił także odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Rzecznik chińskiej ambasady w USA już zaprzeczył oskarżeniom Trumpa. I na koniec wracamy do kraju. Kodeks ludzi morza wchodzi do polskich portów i przystani. To zbiór zasad, którymi powinni się kierować żeglarze i motorowodniacy, by ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
5: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
1: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. A więc każdy wodniak, który zacznie działać zgodnie z kodeksem ludzi morza, to prawdziwy skarb dla Bałtyku.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań po raz siódmy w historii wywalczył Super Puchar Polski. W tradycyjnym meczu pomiędzy mistrzem kraju a triumfatorem Pucharu Polski kolejarz pokonał u siebie Górnika Zabrze 3-1. Mimo że to goście pierwsi strzelili gola. Za szybko straciliśmy to prowadzenie, żałował po meczu trener Zabrzan Michał Gaszparik.
2: No szkoda, jak na Lechu prowadzicie 1-0. Myślę, że w tej pierwszej połowie mieliśmy jeszcze swoje jakieś inne momenty. Wydaje mi się, że kluczem po tento zwycięstwa Lecha była ta pierwsza bramka. To jest dla mnie decydujące, bo jakbyśmy zagrali w tej pierwszej polowie na 1-0, tak by sa nám v tej druhej polovie gralo trochę inaczej.
1: Obie drużyny już we wtorek rozpoczną walkę o awans do głównej fazy Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji Lech zmierzy się w Danii z Orchus, z kolei Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Szymon Marciniak nie będzie drugi raz z rzędu sędzią finału mundialu. Polak, który po dwóch meczach fazy grupowej czekał na nominację do spotkania w fazie pucharowej, ostatecznie się nie doczekał. FIFA na rozjemce niedzielnego finału pomiędzy Hiszpanią i Argentyną wyznaczyła Słoweńca Slavko Vincicia, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią posędziuje Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Anita Wodarczyk wynikiem 75 metrów i 1 centymetr zajęła drugie miejsce w konkursie rzutu młotem podczas mitingu w Madrycie. To najlepszy rezultat Polki od 4 lat i rekord świata w kategorii powyżej 40 lat. Wodarczyk przegrała tylko z Włoszką Sarą Fantini. Rekordzistka świata i trzykrotna mistrzyni olimpijska jest 8 Europejką, która w tym sezonie przekroczyła barierę 75 metrów. Pozostali Polacy zajęli miejsca poza podium. Dawid Wegner był 4 w rzucie oszczepem, a 5 lokaty zajęli Weronika Lizakowska na 1500 metrów oraz Łotkarze Jakub Szymański i Pia Skrzyszowska. Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach: nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Przypominam, że pomysł zorganizowania Igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Kolejne informacje pogodowe dla regionu przed nami. W regionie utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane. Na podkarpackich i małopolskich termometrach w dzień do 31 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną do 16 stopni. Jeśli chodzi o wiatr, ten powiewa nam z południowego wschodu i rozpędzi się momentami w porywach 12 km na godzinę. Termika upalna i sucha, ciśnienie 1013 hektopaskali, a biometr niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
4: Nie, Zosieńko.
5: A co będzie 18 lipca?
3: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
6: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
3: Oj tak, Rysiu, oj tak!
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniotowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
12: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
13: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.
15: Trendy start w Trendy Radio.
1: Witajcie moi drodzy, po godzinie 8 to poranek Trendy Start w Trend Radio. Kolejny wakacyjny weekend się zbliża. Kolejna porcja informacji na temat tego, co dziać się będzie w weekend, a to też kolejny plenerowy weekend z naszym udziałem. Gdzie będzie nas można usłyszeć, gdzie można będzie się z nami spotkać, o tym też będę Was informował. Póki co w trzeciej godzinie programu Trendy Start zapraszam na kolejną porcję muzyki, a co dziać się będzie w regionie, też będzie. Będziemy Wam podpowiadać i zdradzać na bieżąco. Bądźcie z nami. Miłego piątku. Łukasz Michnal, poranna zmiana. Gramy dla Was.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Brzozowie. Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było! A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Pianę zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19,99 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Poranek Trendy Start. Na dzień dobry, gramy dla Was najlepsze hity, a teraz zapraszam na rozmowę dnia, czyli nasz stały punkt poranka. W dodatku będzie to ostatnia w tym tygodniu poranna pogawędka.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Kiedy te termometry za oknem pokazują coraz wyższe temperatury, nasze ciało zaczyna pracować na zupełnie innych obrotach. Jak zatem mądrze komponować letni jadłospis, by cieszyć się energią i lekkością przez całe wakacje? O tym powie dzisiaj w rozmowie nasz gość, pani dietetyk Kinga Hebda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ile wody tak naprawdę musimy pić w upalne dni?
5: Jeżeli chodzi o wodę, taka podstawa podstaw to jest tak od 6 do 8 szklanek na dzień. Ogólnie takie zapotrzebowanie można sobie też wyliczyć dla siebie samego, mnożąc swoją wagę przez 30 do 35 ml i to jest takie dzienne zapotrzebowanie w taki zwyczajny dzień, bez upałów. Jeżeli chodzi o upały, wtedy zapotrzebowanie wzrasta od litra do nawet dwóch i wtedy swoją wagę mnożymy przez 40 do 45 ml i tutaj takie przeliczenia, czyli na przykład osoba, która waży 70 kg, standardowo wychodzi jej zapotrzebowanie na wodę 2100-2450 ml, a w upale na dni 2800 nawet do 3135 ml. Jeżeli chodzi o wodę, to jest taka podstawa. 20% zapotrzebowania z wody może być pobierane z jedzenia, ale to jest tylko właśnie te 20%, więc najważniejsze to jest ta woda, którą wypijamy. No i łatwiej to ogólnie też policzyć.
4: A jak to jest z tą kawą i herbatą? Odwadniają organizm latem? Bo wiele też nie potrafiłoby sobie dnia bez kawy porannej, nie wyobrażają sobie.
5: Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to nie jest takie zero-jedynkowe, bo kawa zawarta, kofeina zawarta w kawie, czy teina zawarta w herbacie, mają takie lekkie działanie moczopędne, ale to jest tylko takie lekkie działanie. Ilość płynów, które wypijemy pijąc tą kawę czy herbatę, na pewno nam to zrekompensuje. Jeżeli chodzi o kawę czy herbatę i o to działanie na organizm, też jest coś takiego jak efekt tolerancji, czyli wypijając dużo kawy na co dzień, też organizm jakby uodparnia się na to działanie. Więc tym bardziej, jeżeli pijemy dużo kawy, no to ona nie będzie miała na nas aż takiego działania. Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to też to powinno stanowić dodatek, czyli nie bazę nawodnienia, czyli dalej tutaj wracamy do tej wody. No i podstawą, chociaż te 1,5 litra, żeby tej wody było i do tego okej, kawa, herbata jak najbardziej.
4: Do jedzenia przejdźmy. Czy latem powinniśmy jeść mniej kalorii?
5: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, tutaj wylicza się to ze wzorów. Do wzoru bierzemy pod uwagę wagę, wiek, wzrost, płeć. No i tutaj wychodzi nam taka podstawowa przemiana materii. Do tego doliczamy aktywność fizyczną i wychodzi nam całkowite zapotrzebowanie kaloryczne dla danej osoby. Nie ma tutaj żadnej wzmianki o temperaturze, jaka jest na zewnątrz. Bardziej chodzi o tą aktywność. Jeżeli na przykład w lecie raczej no nie jesteśmy fanem właśnie aktywności w takich temperaturach, czyli większość czasu spędzamy w klimatyzowanych pomieszczeniach, ruch jest taki ograniczony do minimalnego minimum, a na przykład jak są jakieś wyjazdy, urlopy, no to wszystko ogranicza się do takiego leżenia plackiem na plaży, no to wtedy faktem to zapotrzebowanie może być mniejsze. Natomiast w drugą stronę, jeżeli lato to jest czas wycieczek pieszych, rowerowych, pływania, a na przykład na urlopie głównie chodzimy, zwiedzamy, no to wtedy to zapotrzebowanie może być większe. To tak naprawdę od tego zależy.
4: A jakie są takie alternatywy do takich ciężkich, zimowych obiadów, jeżeli chodzi właśnie o lata? Co powinniśmy jeść?
5: Na pewno trzeba trochę odwrócić formę przygotowania tych potraw. Na przykład zamiast takich ciężkich zup na wywarach, na kościach, coś lżejszego. Mogą pojawić się tutaj chłodniki, czyli duża

0: w dodatek białka, jogurt, kefir, maślanka, albo na przykład gazpacho, czyli znowu warzywa, czy dodatek takich bardzo nawadniających owoców jak arbuz, plus przyprawy, oliwa z oliwek, coś takiego jak najbardziej. Zamiast na przykład takiego typowego schabowego w panierce z zasmażoną kapustką, no to coś lżejszego. Inna forma w ogóle przygotowania mięsa, czyli na przykład grillowanie, pieczenie, do tego same takie młode ziemniaczki z koperkiem na przykład, mizeria z jogurtem zamiast śmietany i będzie też na pewno smacznie. Zamiast na przykład takich ciężkich sosów, zapiekanek, makarony na lekko, czyli na przykład z dodatkiem pesto, z dodatkiem białka w postaci mozzarelli, dużą ilością warzyw, na pewno lepiej się sprawdzi. I też sama forma właśnie przygotowywania warzyw, czyli nie zawsze muszą one być gotowane, może być to forma surówki, albo tak typowo w lecie nasza fasolka szparagowa nie zawsze musi iść właśnie ze smażeniem w bułce tartej, wystarczy ją ugotować, skropić oliwą i też będzie super.
1: A jakich potraw i składników absolutnie powinniśmy unikać latem?
0: Jeżeli chodzi o same potrawy, no to na pewno znowu ta forma wchodzi w grę, czyli nic ciężkiego, nic tłustego, obsmażanego, bo jeżeli chodzi o trawienie, to tłuszcze trawią się najdłużej i to wymaga też od naszego organizmu więcej pracy. W upalne dni organizm też bardziej skupia się na tym, żeby się ochłodzić, więc to trawienie jest dodatkowo utrudnione. Czyli inna forma przygotowania potraw i będzie też w porządku. Na pewno tutaj pojawi się może nie jakaś potrawa, tylko produkt, a mianowicie alkohol, ponieważ on odwadnia, no a w lecie powinniśmy się jednak bardziej nawadniać niż odwadniać, plus może maskować właśnie pierwsze objawy przegrzania albo udaru słonecznego, więc to będzie też bardzo niebezpieczne. Na pewno też pojawiają się tutaj słone przekąski i takie wysoko przetworzone produkty. Napakowane są bardzo sodem. Sód będzie zaburzał gospodarkę wodną organizmu i działa to na takiej zasadzie, że woda jest zatrzymywana w przestrzeniach międzykomórkowych i pojawia się właśnie takie obrzmienie, opuchlizna, obrzęki. Najczęściej jest to widoczne na nogach, na dłoniach, no a w lecie dodatkowo jest to bardziej uciążliwe. Podobnie działają słodkie napoje i na przykład energetyki. Tam znowu jest dużo cukru. Cukier też będzie powodował, że ta woda jest dosłownie wyciągana z tych komórek na zasadzie osmolarności. Też jest coś takiego, przylik jak gwałtowny skok glukozy, insuliny, potem nagły spadek, czyli najpierw jest taki wzrost energii, a później taki też drastyczny spadek. No i to też potęguje efekt zmęczenia. Są też takie produkty wysokiego ryzyka, na które też warto uważać w lecie, ponieważ jeżeli długo stoją na przykład w wysokich temperaturach, no to mogą stać się oazą dla bakterii, na przykład salmonelli czy campylobacter. No i oprócz takiej typowej surowizny, czyli mięso czy jajka, są tutaj sałatki majonezowe czy ze śmietaną, albo lody, które mają widoczne oznaki ponownego zamrożenia, czyli odmrożenia zamrożenia, a mianowicie są zdeformowane, widać na nich kryształki lodu, albo są też bardzo zbite. No to takie najważniejsze.
1: A jakie błędy żywieniowe najczęściej popełniamy podczas wakacji?
0: Jeżeli chodzi o wakacje, czyli takie wyjazdy, urlopy, no to są takie cztery najczęstsze błędy. Tak na miejscu myślę, że też to może się pojawiać po części. Natomiast na wyjazdach najczęściej jest taka pułapka all inclusive, czyli jedzenie wszystkiego, bo jest nieograniczony bufet, bo jest wszystko za darmo, bo jest zapłacone, więc trzeba ze wszystkiego skorzystać. W efekcie kończymy z całym talerzem, toną różnego rodzaju jedzenia z różnych grup produktów, a pamiętać trzeba, że żołądek cały czas ma ograniczoną pojemność, no i on nie ma wakacji. Więc tutaj mieszanie takiej dużej ilości różnego rodzaju produktów może skutkować różnymi dolegliwościami, czyli wzdęcia, może pojawić się zgaga, bóle brzucha, no to dodatkowo będzie utrudniać na przykład urlopy. Jak najbardziej jestem za tym, żeby kosztować wszystkiego, ale wszystkiego z głową. Jest kilka dni na przykład na takie kosztowanie, więc można sobie podzielić, żeby nie wszystko po prostu na raz. Na pewno nie patrzy się na kalorie w płynie. że niby one się nie liczą, a jednak się liczą. Czyli na przykład zamiast wody wypijamy soki, jakieś właśnie napoje słodzone, energetyki, czy takie nawet typowe sklepowe iced tea i no, myślimy, że to się nie liczy. No a to wszystko ma swoje kalorie, bo tylko tak naprawdę woda właśnie nie ma tych kalorii, czy takie zwykłe napary kawowe, czy herbata. No i na koniec dnia wydaje nam się, że na przykład nie było dużo zjedzone, jest okej, przecież waga nie wzrośnie, bo tylko piłam. No a jednak to wszystko się liczy. No i to może być tak samo na wyjazdach, jak i tutaj u nas na miejscu. Głodówka przez pierwszy czas w ciągu dnia, czyli na przykład z rana, czy tam po południu i objadanie się na wieczór. I tak samo, czy to jest na plaży, czy to w domu, przez pierwszą część dnia jest mało jedzenia, no bo się nie chce, bo jest ciepło, bo jest więcej picia na przykład. No a wieczorem jest objadanie się, bo organizm po prostu się domaga, czyli on potrzebuje tych kalorii, więc na wieczór daje znak, żeby to wszystko uzupełnić. No i wtedy bardzo łatwo stracić kontrolę, no i zjeść za dużo, za ciężko. Jak się kładziemy spać z pełnym żołądkiem, no to też ten sen już jest zaburzony, ta jakość jest dużo niższa, możemy wstać niewyspani. No i też po takiej wieczornej ciężkiej kolacji, no to rano apetytu nie ma, no i całe koło się powtarza. I na przykład też taki błąd podstawowy, no to jest taki urlop od błonnika, czyli od czegoś, co wspomaga pracę jelit, co odpowiada za tą pracę jelit, czyli na przykład na wyjazdach unikamy warzyw, unikamy tych produktów pełnoziarnistych, pełnoziarnistego pieczywa, kasz, makaronów i tak dalej, plus na przykład mała ilość wypijanej wody do tego, no i to jest taki ekspresowy przepis na zaparcia, czyli kolejna dolegliwość, której raczej chcemy uniknąć na wyjazdach.
1: Takiej dolegliwości, którą chcemy uniknąć, to zatrucia. Jak uniknąć takich zatruć pokarmowych na urlopie?
0: Można się do tego po części przygotować i trochę będzie mniejsze prawdopodobieństwo tego zatrucia. Po pierwsze, taka zasada. Ugotuj, upiecz, obierz albo zapomnij. Czyli zapominamy o tej surowiźnie, o tatarach, karpaccio, surowe owoce, morze, jakieś niedosmażone mięso. No i tutaj właśnie owoce. Owoce lepiej jeść w skórce, czyli takie, które samodzielnie można sobie obrać, przygotować, jakieś banany, arbuzy, melon, mango, cytrusy, a unikać owoców, które są jedzone w całości, czyli na przykład jakieś maliny, truskawki i takich, które są kupowane na ulicznych targach. Najważniejsze woda, no bo ogólnie tam w krajach na przykład tropikalnych też jest inna flora bakteryjna, nasze europejskie żołądki nie są na to przygotowane, więc woda powinna być tylko i pochodzić z butelek fabrycznie zamkniętych, nawet jeżeli będzie używana do płukania ust, czyli nie będzie wypijana, to i tak najlepiej właśnie z butelek i też warto unikać napojów z kostkami lodu, no bo przeważnie one są na takiej zwykłej wodzie robione, więc naprawdę lepiej sobie odpuścić. Warto też chodzić tam na przykład do restauracji, czy do jakichś knajp, gdzie jest dużo ludzi, gdzie są kolejki, gdzie widać, że są lokalni mieszkańcy, bo wiadomo, że na przykład jeżeli coś tam chcemy zjeść, to jedzenie tam nie leży, nie leżakuje, nie czeka, nie rozwijają się tam te bakterie, jest wszystko przygotowywane na świeżo, więc tak najlepiej tam sobie się udać. I też już przed wyjazdem, w trakcie i po wyjeździe można zatroszczyć się trochę bardziej o swoje jelita, wdrażając probiotyki. I tutaj one wspomagają uszczelnić tą barierę jelitową i mogą utrudnić kolonizację obcym bakteriom. No i tak się zaleca, że właśnie na przykład jest tygodniowy wyjazd, no to tydzień przed wyjazdem już zacząć stosować sobie w trakcie, no i na przykład tydzień po, żeby też dodatkowo się pomóc.
1: Te rady na pewno pomogą naszym urlopowiczom, ustrzegą przed zatruciami. Kinga Hebda, dietetyk, dzisiaj była gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Gorlicach dobiegły końca prace remontowe drogi dojazdowej do garaży zlokalizowanych nad budynkami przy ulicy Halera 20 oraz Halera 4. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego i była jednym z zadań wybranych przez mieszkańców. Remont obejmował modernizację nawierzchni drogi, co znacząco poprawiło komfort i bezpieczeństwo korzystania z dojazdu do garaży. To kolejny etap modernizacji infrastruktury drogowej w tej części miasta. Inwestycje zrealizował Miejski Zakład Usług Komunalnych. Wakacje to dla dzieci i młodzieży czas bez troski, wyjazdów i aktywnego wypoczynku. Nad tym, by letnie przygody przebiegały spokojnie i bez przykrych niespodzianek, czuwają jasielscy policjanci. Tym razem dzielnicowi z Nowego Żmigrodu spotkali się z uczestnikami półkolonii i obozów oraz harcerzami, którzy wypoczywają na terenie gminy Krępna. Mundurowi omówili najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa oraz przybliżyli uczestnikom spotkań założenia ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Przypominali o korzystaniu wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, przestrzeganiu regulaminów oraz stosowaniu się do poleceń ratowników. Podkreślali, jak ważna jest rozwaga oraz unikanie ryzykownych zachowań nad wodą. Mundurowi mówili także o przepisach ruchu drogowego, skupiając się szczególnie na tych dotyczących pieszych, używania odblasków i poruszania się w kolumnach. Policjanci poruszyli także tematykę związaną z odpowiedzialnością karną nieletnich.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Wczoraj w wieku 83 lat zmarł ksiądz prałat Kazimierz Kaczor, wieloletni proboszcz parafii oraz kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie. Ksiądz prałat Kazimierz Kaczor przez wiele lat pełnił ważne funkcje w strukturach kościelnych regionu. Był archipresbiterem krośnieńskim, dziekanem dekanatu Krosno II, a także członkiem Rady Kapłańskiej i Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej. Od 2000 roku pełnił funkcję duszpasterza policji w archipresbiteracie krośnieńskim. Wcześniej związany był również jako duszpasterz z Komendą Miejską Policji w Krośnie. Gmina Sanok została wyróżniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podczas konferencji Podkarpacie Czyste Powietrze, która zgromadziła przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, ekspertów oraz instytucji zaangażowanych w ochronę środowiska. Wyróżnienie przyznane jest gminom szczególnie zaangażowanym w realizację programu Czyste Powietrze oraz skuteczne wspieranie mieszkańców w wymianie nieefektywnych źródeł ciepła. 25 lipca na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogusz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury, mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
3: Przegląd solistów, również, którzy grają muzykę ludową, również o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz o Grand Prix starosty powiatu dębickiego Piotra Chęćka. Kolejnym etapem będą warsztaty tańca pogórzańskiego, czyli myślę, że taka ciekawa inicjatywa, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił, ale też przede wszystkim coś się nauczyć, żeby zobaczyć, jak ten nasz taniec tutaj z rejonu Pogórza wygląda. No i później płynnie przejdziemy do tradycyjnej popańcówki koło 19.
1: Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek.
4: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybko. Szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko,
5: Byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest Trendy Start. To program, który również daje wam informacje na temat tego, co słychać na drogach regionu. Po raz kolejny Michał Sinicki ma dla nas cenne informacje, jak jeździ się po szosach Podkarpacia i Małopolski. Kierowcy, apel, dajcie głośniej i posłuchajcie zdecydowanie uważnie.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie sprawdźmy sytuację na drogach w naszym regionie. Najpierw Sanok. Miasto powinniśmy przejechać bez większych utrudnień. Troszkę zwalniamy na skrzyżowaniu Bony i Mickiewicza oraz przed rondem Beksińskiego i na ulicy Przemyskiej przed skrzyżowaniem z Bony. Krośnie ruch też dość płynny. Zwiększmy ostrożność przed rondem imienia Solidarności oraz na ulicach Jagiellońskiej, Żółkiewskiego, Korczyńskiej. Miejscami wolno na ulicy Niepodległości. Zamknięcie odcinka ulicy Sikorskiego z powodu prac drogowych, również z powodu prac zamknięcie ulicy Grodzkiej. Małe utrudnienia na ulicy Bieszczadzkiej przed skrzyżowaniem z ulicą Polną. Jedziemy teraz przez Jasło, troszkę zwalniamy na ulicy 17 stycznia, jadąc w stronę centrum, również troszkę zwalniamy na ulicy Lwowskiej. W kierunku Ronda Solidarności możemy przystanąć w centrum miasta oraz na ulicach Piłsudskiego przed skrzyżowaniami na światłach. Wolniej jedziemy ulicą Kołłątaja 3 Maja i ulicą Metzgera, tłocznie troszkę na Mickiewicza przy Placu Handlowym. W Gorlicach małe utrudnienia na Parkowej, Kościuszki oraz Mickiewicza. Nogę z gazu ściągamy na Legionów. Węgierska i Sienkiewicza, ruch jest dość płynny. Uważajmy za to na ulicy Hallera. Zmiana organizacji ruchu z powodu prac drogowych.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: MPM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic, soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MPM tylko 3,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
2: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Zbliża się weekend, a więc jeśli wybieracie się na drogi regionu, jeśli wybieracie się w wakacyjne podróże, przede wszystkim zachowajcie zdrowy rozsądek. Zwłaszcza, że wczoraj, no niestety, zostaliśmy znów dotknięci kolejnym smutnym wydarzeniem. Otóż w Turzym Polu w wypadku zginął motocyklista. Do wypadku doszło wieczorem w czwartkowy czas na drodze wojewódzkiej numer 887 w powiecie Brzozowskim. Jak mówiła starsza aspirant Joanna Baranowska z brzozowskiej policji, ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierujący krosem na łuku drogi stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w ogrodzenie. My, jak zawsze, na tych wakacyjnych wyprawach trzymamy rękę na pulsie. No i przede wszystkim apelujemy o zdrowy rozsądek, żeby tego nigdy nie zabrakło. A wtedy i wakacje będą zdecydowanie szczęśliwsze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd może już przyjmować ustawy o zmianach w ochronie zdrowia. Seria groźnych wypadków w Tatrach i kilkanaście interwencji toprowców. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Będzie się działo. Miriam Lipińska. Pakiet ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj jego założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Wspomniane zmiany wprowadzają maksymalną stawkę godzinową za pracę lekarzy w wysokości 240 zł brutto. Projekt zakłada też jawność konkursów w szpitalach.
2: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
1: Minister zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek. W ramach rozporządzenia ma wejść w życie obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków i zbierania tych danych przez NFZ. W całej zachodniej połowie kraju dziś możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Są ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie. Na początek na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
3: Na zachodzie Polski na termometrach w najcieplejszym momencie dnia do 23-24 stopni Celsjusza, ale też miejscami wiał będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porwisty wiatr.
1: W przyszłym tygodniu upałów już nie będzie. Seria wypadków w Tatrach po poprawie pogody. Toprowcy mieli wczoraj 15 interwencji. Do najpoważniejszych wypadków doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tak zwanej drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z kolei na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając uderzył w turystkę znajdującą się niżej, oboje runęli w przepaść. Kobietę w stanie ciężkim ratownicy namierzyli w żlebie. Mężczyzna zatrzymał się kilkadziesiąt metrów wyżej, na wąskiej półce skalnej, gdzie zajęli się nim przypadkowi turyści. Dwie wyższe uczelnie na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o dawne Kolegium Humanum, czyli obecną uczelnię Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Zdaniem UOKiK-u uczelnie łamały prawa studentów i kandydatów na studia. Chodzi m.in. o pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki, mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u.
4: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
1: UOKiK może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu. Teatr, piknik naukowy i warsztaty. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Zapraszamy całe rodziny, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
5: Mamy dwa teatry dla dzieci. W piątek o godzinie 17:00 też na scenie na Rynku Starego Miasta będzie Teatr Lalek. W sobotę rano Teatr Nowe Formy przygotuje spektakl Koza Dereza. Mamy też właśnie strefy rodzinne. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej rozkłada piknik naukowy.
1: Na uczestników czeka także akcja pieczątkowa z upominkami za odwiedzenie staromiejskich instytucji.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Mecz, w którym nikt nie chce grać. Jutro w Miami pojedynek o brązowy medal na piłkarskich mistrzostwach świata. Od lat kwestionowany, bo drużyny rozbite po półfinale myślami są już na wakacjach. Z obozu Anglików i Francuzów docierają już głosy, że piłkarzom zależało tylko na tytule, a brąz nie ma dla nich znaczenia. Ale grać trzeba, nawet w mocno zmienionych składach, a to bardzo prawdopodobne. Mecz Anglia-Francja jutro w Miami o 23:00. Finał mundialu pomiędzy Hiszpanią i Argentyną w niedzielę w Nowym Jorku o 21:00. Mundial się kończy, a zaczął się właśnie sezon na naszych boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1. To dobry prognostyk na początek, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Zależało nam wszystkim, żeby lepiej zacząć sezon niż rok temu, kiedy przegraliśmy w lidze i przegraliśmy mecz o Super Puchar. Tym razem jednak zagraliśmy bardzo dobrze, kompaktowo w defensywie, podchodziliśmy wyżej pod rywala, robiliśmy to konsekwentnie i z tego aspektu możemy być zadowoleni, ale musimy wymagać od siebie lepszej dyspozycji, gdy jesteśmy w posiadaniu piłki, szczególnie na połowie rywala. Lech wywalczył Super Puchar po raz 7. Ekstraklasa ruszy za tydzień, a we wtorek zespoły z Poznania i Zabrze rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tim Merlier znów udowodnił, że jest najlepszym sprinterem w stawce. Belg był wczoraj najszybszy na 12. etapie Tour de France i był to już jego trzeci triumf w tegorocznej wielkiej pętli. Dzisiaj starałem się utrzymać się przed nimi i znaleźć trochę miejsca z przodu. Musiałem się uspokoić, a potem ruszyć ponownie i tak jak już przed odprawą wiedziałem, że to taki rodzaj finiszu, który mi odpowiada. Liderem wyścigu pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Rusza walka o tytuł żużlowego mistrza Europy. W tym roku cykl SEC będzie się składał z 4 imprez. Pierwszy turniej jutro w Zielonej Górze, a potem we wrześniu zawody w Gistrow i Rzeszowie, a ostatni 2 października w Pardubicach. Tytuł będzie bronił Patryk Dudek. Oprócz niego wystartują także Kasper Woryna, Maciej Janowski oraz bracia Piotr i Przemysław Pawlicy. Dodatkowo jutro w Zielonej Górze z dziką kartą pojedzie Damian Rasajczak.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na podkarpackim i małopolskim niebie zachmurzenie umiarkowane, a termometry w najbliższym czasie w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie będą rozpędzać się w stronę 30 stopni Celsjusza. Upalna i sucha termika, ciśnienie 1011 hektopaskali i porywy wiatru do 12 km na godzinę. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowy Torres Hybrid. Moc suwa i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.
5: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Witajcie, moi drodzy, po godzinie 9:00 to program Trendy Start i kolejna godzina naszej cyklicznej audycji, która na antenie Trendy Radio pojawia się od poniedziałku do piątku, właśnie między godziną 6:00 a 11:00. Po 9:00 również zapraszamy Was na poranny serwis prasowy, który przygotowała Ewa Bukowiecka. Już wkrótce cenne informacje z lokalnej prasy na naszej antenie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w piątkowy poranek. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną. Tematy, jakie się pojawią, to między innymi inwestycje w regionie, będą też tematy społeczne. Więc teraz już zapraszam na pierwszą część przeglądu.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
3: Sąsiedzie, Twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
5: Piątkowy przegląd rozpoczniemy od Gazety Krakowskiej. 34-letni Kolumbijczyk za propagowanie nazizmu na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau został zatrzymany przez Straż Muzealną i przekazany policji. Kraków wysunął się na prowadzenie wśród miast w Polsce, w których zarabia się najlepiej. W sektorze przedsiębiorstw średnia pensja w stolicy Małopolski wyniosła 11 600 zł brutto. A jak kształtują się zarobki w pozostałych powiatach tego województwa? Na terenie galerii Small Park w Bochni miało dojść do zniszczenia ptasiego gniazda z młodymi pisklętami. Ptaki porzucono w upalny dzień w kartonie na sąsiadującym terenie kopalni soli Bochnia. Sprawa została zgłoszona na policję i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czarni górale z piwnicznej Zdroju.

Po ponad 60 latach znów wypalają węgiel drzewny. Dzięki pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji udało się odtworzyć tradycyjny limierz. Cały proces stawiania konstrukcji, jak i wypału węgla drzewnego został udokumentowany. To pierwszy etap realizacji zadania, dzięki któremu możemy zobaczyć, czym przed laty trudnili się czarni górale.

0: pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Ponownie spotkamy się w serwisie drogowym, tym razem z nadkomisarzem Piotrem Wojtunikiem, rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przedstawi on raport policyjny z dróg Podkarpacia.
3: Wczoraj po godzinie 19 na terenie powiatu brzozowskiego w miejscowości Turze Pole na drodze wojewódzkiej numer 887 dwaj mężczyźni jadący motocyklem crossowym na łuku drogi stracili panowanie nad jednośladem, zjechali z drogi i uderzyli w ogrodzenie. Jeden z nich zginął na miejscu, drugi z obrażeniami trafił do szpitala. Wyjaśniane są dokładne okoliczności tego wypadku. Z kolei dzisiaj przed godziną 8 w miejscowości Widełka w powiecie kolbuszowskim na drodze krajowej numer 9 doszło do zderzenia osobowej Skody z motorowerem. Jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa jest zablokowany, wyznaczone zostały objazdy. Do szpitala trafiła kierująca jednośladem. Poza tymi zdarzeniami około godziny 7 w Rzeszowie na ulicy Sportowej doszło do kolizji 3 samochodów osobowych, a kilkanaście minut później na ulicy Sucharskiego zderzyły się osobowy Seat i Toyota. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy za informację, życzymy bezpiecznej i szerokiej drogi.
1: Spiesz się powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj po godzinie 19 w miejscowości Turze Pole na drodze wojewódzkiej nr 887 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocykla typu cross. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na motocyklu jechało dwóch mężczyzn. Kierujący crossem na łuku drogi stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w ogrodzenie. Niestety pomimo podjętej reanimacji życia 27-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Drugi z mężczyzn w stanie ciężkim trafił do szpitala. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w toku dalszego postępowania.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Miasto Jasło w partnerstwie z 5 gminami z powiatu jasielskiego pozyskało prawie 24 miliony złotych dofinansowania na realizację projektu Bezpiecznie przez MOW. Przedsięwzięcie zakłada między innymi budowę i modernizację chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę przejść dla pieszych oraz rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego, w tym wymianę źródeł światła na energooszczędne lampy LED. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę niemal 33 milionów złotych. Liderem projektu jest miasto Jasło. Projekt będzie realizowany na zasadach partnerstwa z udziałem wszystkich gmin tworzących miejski obszar funkcjonalny Jasło. Tym samym dostęp do nowoczesnej, funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów uzyskają nie tylko mieszkańcy Jasła, lecz również mieszkańcy gmin wiejskich. Jasło, Kołaczyce, Skołyszyn, Tarnowiec oraz Dębowiec. W przypadku Jasła projekt przewiduje realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodników i dróg pieszo-rowerowych oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Szacowana wartość obydwu zadań to 8,3 miliona złotych. Gminny Ośrodek Kultury w Ropie realizuje projekt Wspólnie odkrywamy lokalne skarby z udziałem starszych mieszkańców. To ogólnopolska inicjatywa Fundacji Mapa Pasji, w której ponad 300 seniorów z 12 gmin tworzy edukacyjne gry terenowe. Uczestnicy badają historię regionu i wyznaczają trasy, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
3: Gry terenowe, tak zwane questy, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Kilka miesięcy temu taka gra została zorganizowana i ku zdziwieniu i władz gminy, i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury odniosła ona, ta gra, bardzo duży sukces. Mieszkańcy podeszli z wielkim zainteresowaniem i co najważniejsze, okazało się, że mimo że mieszkamy tutaj od wielu lat, do końca historii naszej gminy, historii tego środowiska nie znamy, więc każda taka gra to są nowe doświadczenia, nowa wiedza, która też jest przekazywana młodszemu pokoleniu.
1: W projekty zaangażowane są między innymi gminy w województwie małopolskim, Jordanów, Tarnów i Ropa. Pracownia Konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej otrzyma nowoczesny sprzęt i specjalistyczne narzędzia, które pozwolą prowadzić prace konserwatorskie zgodnie z najwyższymi standardami. Pierwsze urządzenie już trafiło do pracowni konserwacji. Jest nim stół konserwatorski niskociśnieniowy, który można porównać do połączenia wielkiego żelazka i ogromnej przystawki, mówi Tomasz Głowacz, kierownik działu konserwacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
4: To jest, można powiedzieć, w przenośni ogromne żelazko, które dzięki temu, że jest podgrzewane, możemy stabilizować obrazy na płótnie. Dzięki temu, że ma również perforowaną tą powierzchnię, działa jako stół niskociśnieniowy, czyli może nam prostować zdeformowaną powierzchnię płótna czy też papieru. Możemy wykonywać oczyszczanie na przykład grafik papierowych, możemy wykonywać odsalanie papieru. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na zakup tego stołu, ponieważ w ramach modernizacji zamku w Dębnie przypadło nam do renowacji w naszej pracowni około 40 obiektów na płótnie malowanych.
1: Wartość całego projektu wynosi około 76 tysięcy złotych, z czego ponad 54 tysiące stanowi dofinansowanie ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
0: Reklama.
5: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
6: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
5: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
7: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
5: Oj tak, Rysiu, oj tak!
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
18: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
19: Reklama.
20: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.

dzisiejszym przeglądzie prasy zajrzymy za chwilę do gazety codziennej Nowiny. A dziś między innymi o budowie odcinka drogi ekspresowej S19 do Marac-Krosno.

0: Reklama.
1: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 1,99 zł za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.
8: Trend Radio 95 i 2 FM.
9: Czas już na zapowiadaną gazetę codzienną Nowiny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła realizację działań zapowiadanych po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą odcinka drogi ekspresowej S19 do Marac-Krosno. Ogłoszono pierwszy przetarg na roboty zabezpieczające teren budowy. Symboliczne wbicie łopaty oficjalnie rozpoczęło długo wyczekiwaną inwestycję w regionie, czyli budowę obwodnicy Tyczyna. Inwestycja realizowana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ma usprawnić ruch na drodze wojewódzkiej numer 878, wyprowadzić tranzyt z centrum Tyczyna i poprawić komunikację pomiędzy Rzeszowem a południową częścią regionu. Na 274 przejściach dla pieszych w Rzeszowie zostaną zamontowane specjalne doświetlacze, które poprawią widoczność pieszych i zwiększą bezpieczeństwo. Trwa już przetarg na wybór wykonawcy tej inwestycji. To kolejna inwestycja w bezpieczeństwo pieszych. Doświetlacze sprawią, że osoby przechodzące przez jezdnię będą znacznie lepiej widoczne dla kierowców, szczególnie po zmroku oraz podczas złej pogody. Największe podkarpackie uczelnie podsumowują letnią rekrutację. Na Uniwersytecie Rzeszowskim największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski, 3033 kandydatów i psychologia 1297, a na Politechnice Rzeszowskiej lotnictwo i kosmonautyka 1265 kandydatów.
10: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: To Trend Radio i poranek w rytmie najlepszych hitów. Przegląd prasy, ostatni w tym tygodniu, też za nami. Ewa Bukowiecka wróci oczywiście do nas po weekendzie. A tymczasem przed wiadomościami z kraju i ze świata jeszcze chwila na muzykę. I tak u nas brzmi ten piątek, 17 lipca.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koniec z patostreamingiem. Prezydent podpisał ustawę. Karol Nawrocki zdecydował też, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. A potem apel pomorskiej policji do kierowców, by jeździli ostrożniej. Mirjam Lipińska. Prezydent zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o numer PESEL i ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Ale jest też weto. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych. Jeszcze przed decyzją prezydenta ministra Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiadała, że koalicja ma plan B w razie weta. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej.
2: Będę rozmawiać z ministrem o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
1: W zawetowanej ustawie o statusie osoby najbliższej znalazło się prawo m.in. do wspólnego rozliczania podatkowego, informacji medycznej oraz zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Pomorska policja apeluje do kierowców o ostrożność. Przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paweł Radzewicz.
3: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z pomorskiej drogówki.
4: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
3: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
4: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
1: Jeśli obecny trend na drogach się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze lato od dawna. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Mężczyzna zjechał po pracy do bazy, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w warmińsko-mazurskim. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań w adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.
5: Czas przekazać informacje pogodowe. Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce od rana zachmurzenie umiarkowane, tak też ma być w drugiej części dnia, jeśli chodzi o wskazania termometrów. W Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie i Ustrzykach od 28 do 33 nawet stopni Celsjusza. 12 km na godzinę w porywach rozpędzi się wiatr z południowego zachodu i biometr, który jest niekorzystny. Ciśnienie 1011 hektopaskali.
6: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
7: Mamo, czy wygra Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim. 19 lipca.
1: Przeżyjmy to razem.
3: Reklama. Witam serdecznie po godzinie 10. Łukasz Michnel i poranna zmiana. Jeszcze przez blisko 50 kilka minut raczymy Was porannymi hitami. To jest ta godzina, kiedy w piątek warto pochylić się nad kalendarzem imprez. W ten weekend sporo się dzieje. Będzie mowa o potańcówce, będzie też mowa o dniach poszczególnych gmin, bo naprawdę sporo na tych wakacjach dzieje się w naszym zasięgu. No ale tradycyjnie zaczynamy od muzyki. Kolejna porcja hitów już przygotowana.

0: No i tak w tej ostatniej godzinie naszego programu Trendy Start, który rozbrzmiewa w waszych radioodbiornikach, jeszcze Oskar Cyms i Na niebie. To jest hit, który właśnie dzisiaj gram jako trendy hit dnia, tuż przed nadchodzącym weekendem. A niebawem sprawdzamy, co dziać się będzie, jeśli chodzi o imprezowe tematy w naszym zasięgu.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
3: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiety rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.

0: Kocham ten stan.
1: W MTM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic. Soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MTM tylko 3,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
2: Reklama. Słuchasz

0: Słuchasz Trend Radia.
1: To jest, moi drodzy, ta godzina, kiedy w programie Trendy Start przed weekendem zaglądamy sobie do najciekawszych imprezowych propozycji i teraz idealna okazja, aby spędzić letni wieczór w samym sercu Jasła. Tak, moi drodzy, po raz kolejny w tym roku i także tych wakacji pod gołym niebem będzie można potańczyć podczas tradycyjnej miejskiej potańcówki. Zapraszam serdecznie, będzie okazja spotkać się osobiście, a właśnie, jakie przeboje zagramy. No będzie dużo hitów, które znacie również z naszej anteny. Zwłaszcza, że no, do 23:00 sporo ciekawych muzycznych propozycji też pewnie zagości od was. Co więcej, na samym początku, nawet jeśli nie potraficie tańczyć, będziecie mogli skorzystać z przyspieszonego kursu nauki tańca. Tomasz Berkowicz będzie też razem z nami, a ja przygotowałem dla was na ten wieczór również wyjątkową muzyczną niespodziankę. Zresztą przekonacie się o tym sami.

0: Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończono prace związane z poprawą stanu uszkodzonego odcinka chodnika przy ulicy Kościuszki w Jedliczu. Zadanie obejmowało przebudowę około 120-metrowego odcinka chodnika, na którym wykonane zostały prace polegające na rozbiórce uszkodzonych elementów nawierzchni, w tym krawężników oraz kostki brukowej. Następnie elementy zostały ponownie zamontowane. Wartość inwestycji wyniosła ponad 49,5 tysiąca złotych. Od 15 lipca kierowcy parkujący swoje pojazdy w strefie płatnego parkowania oraz na parkingach płatnych niestrzeżonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne mogą korzystać z nowej wygodnej metody płatności. System PayMove umożliwia opłacanie postoju bez konieczności korzystania z parkomatu czy też instalowania aplikacji mobilnych. Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na tablicy informacyjnej. Wprowadzenie nowego rozwiązania ma uprościć proces wnoszenia opłat oraz zaoszczędzić czas kierowców. Korzystanie z systemu PayMove jest intuicyjne i opiera się na powszechnie dostępnej technologii kodów QR. Na terenie strefy i parkingów płatnych niestrzeżonych zamontowane są specjalne tablice informacyjne z kodami QR. Wystarczy zeskanować kod aparatem w telefonie, wpisać numer rejestracyjny samochodu, wybrać czas i zapłacić. Województwo podkarpackie jest na 7. miejscu w kraju pod względem liczby osób pobierających rentę wdowią. W maju 2026 świadczenie to trafiło do ponad 56 tysięcy mieszkańców regionu, a przeciętna wypłata świadczenia to ponad 3,6 tysiąca złotych, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Renta wdowia nie jest nowym, odrębnym świadczeniem emerytalnym. To mechanizm, który pozwala na jednoczesne łączenie dwóch dotychczasowych uprawnień: własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie obowiązuje zasada, według której wdowa lub wdowiec może pobierać 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej lub odwrotnie. Od 1 stycznia 2027 roku wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%.
1: Z łącznej krajowej puli 3,9 miliarda złotych w maju aż 204,8 miliona złotych trafiło do mieszkańców województwa. 25 lipca na placu rekreacyjnym w Siedliskach Bogusz odbędzie się Festiwal Kultury Pogórza. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa do godziny 18, a w tym czasie odbędzie się uroczysty konkurs kapel o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty powiatu dębickiego, po którym nastąpi przegląd solistów o te same prestiżowe laury, mówi Bartłomiej Ćwikła, kierownik Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.
3: Przegląd solistów, również, którzy grają muzykę ludową, również o złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz o Grand Prix starosty powiatu dębickiego Piotra Hęćka. Kolejnym etapem będą warsztaty tańca pogórzańskiego, czyli myślę, że taka ciekawa inicjatywa, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił, ale też przede wszystkim coś się nauczyć, żeby zobaczyć, jak ten nasz taniec tutaj z rejonu Pogórza wygląda. No i później płynnie przejdziemy do tradycyjnej popańcówki koło 19.
1: Oficjalną część wieczoru zwieńczy zaplanowana na godzinę 19 tradycyjna potańcówka z zespołem, która płynnie przejdzie w całonocną zabawę pełną muzyki na żywo, tradycyjnych śpiewów i tańców pod gwiazdami oraz biesiadowania przy regionalnych stoiskach kół gospodyń wiejskich z całej gminy Brzostek.
0: Reklama.
4: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
5: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
4: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
6: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
4: Oj tak, Rysiu, oj tak!
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Ssangyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
8: KGM by Ssangyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: Czas na zmiany, czas na efekty. W Brico Marche znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Mat 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
12: Reklama.

wakacyjny imprezowy kalendarz Trendy Radia, jak zawsze w każdy piątek. I teraz wędrujemy do gminy Osiek Jasielski, bo przecież już w najbliższą niedzielę o godzinie 13 wystartuje emocjonujący turniej z sołectw o Puchar Wójta. Jeśli chodzi o oficjalne rozpoczęcie imprezy, to przewidziano start na godzinę 15:30. Jeśli uwielbiacie zespół Redlin, to koncert już o godzinie 17:30. Nie zabraknie folkowo-rockowych klimatów. Godzina 19 to koncert zespołu Łobuzy, a o 20:30 Gwiazda Wieczoru, legendarna budka suflera. Jeśli chodzi o imprezkę razem z Trend Radiem, Trend Live Tour, oczywiście od godziny 22:00. Również zapraszam serdecznie, jeśli uwielbiacie hity, które prezentujemy w ramach tych naszych wakacyjnych spotkań. A tych jeszcze na tych wakacjach będzie sporo.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
3: Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Użyj jaja w rozmiarze L z wolnego biegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie.

Nie do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed 13,50. Reklama.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: No, moi drodzy, jeszcze przed godziną 11 zaglądam sobie też do Iwonicza Zdroju w powiecie krośnieńskim. Słynna Schubertiada. W niedzielę o godzinie 17. Początek tegoż wydarzenia, więc jeśli po sobotnich szaleństwach tanecznych będziecie mieć ochotę na nieco spokojniejsze, bardziej klimatyczne popołudnie, to uzdrowiskowy Iwonicz Zdrój zaprasza na koncert plenerowy z cyklu Schubertiada. Cudowna muzyka klasyczna wykonywana na żywo w otoczeniu pięknej architektury uzdrowiska. Mam nadzieję, że też przemówi do Was. A więc, jak słyszycie, szykuje się naprawdę świetny, pełen muzyki weekend, od energetycznych setów DJ-skich po, no właśnie, biesiadne i tradycyjne rytmy, skończywszy na rockowo-folkowych klimatach. O czym też poczytacie w naszych mediach społecznościowych. Zapraszam na naszego radiowego Facebooka w wolnym czasie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będą kary za patostreaming. Prezydent podpisał ustawę. Wyniki kontroli NIK-u na szpitalnych oddziałach ratunkowych i opóźniony debiut Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu. Miriam Lipińska. Są podpisy, ale jest też weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ważnych ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżanie innych osób. Choć, jak zaznaczył,
2: nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
1: W tym samym nagraniu prezydent

0: Prezydent wyjaśnił też, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
1: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
0: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli po kontroli na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a wśród znalezionych nieprawidłowości był zbyt długi czas pracy personelu medycznego. Lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku przez 144 godziny. Przeciążeni byli też ratownicy medyczni. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jeden z nich przepracował w miesiącu 456 godzin, czyli średnio ponad 15 godzin każdego dnia. Kontrola wykazała też przeciążenie samych SOR-ów, bo prawie połowa osób, które na nie trafiły, nie potrzebowała doraźnej pomocy, a raczej traktowała je jako sposób ominięcia kolejek w przychodniach. Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli m.in. sprawdzić status podatnika VAT do 5 lat wstecz. Ma ona także umożliwić dokonanie tzw. e-odprawy przez narzędzia informatyczne udostępnione przez KAS. Teraz ustawa trafi do Senatu. I na koniec jeszcze sport. Zaplanowanego na dziś debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago nie będzie. Mecz, w którym Polak miał zagrać po raz pierwszy w nowych barwach, został odwołany z powodu zadymienia miasta i bardzo złego stanu powietrza, spowodowanego pożarami w Kanadzie. Michał Waszkiewicz.
2: Nie o taki ogień chodziło. Miało być Chicago Fire i być może debiut Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Tymczasem jest Fire w Kanadzie i powietrze, które uniemożliwia granie. Zatem Lewandowski ma dodatkowy tydzień na zgranie się z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
3: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
2: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia.
0: Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC.
4: Na podkarpackich, a także małopolskich termometrach dzisiaj w ciągu dnia do 30 stopni Celsjusza. W regionie utrzymuje się zachmurzenie umiarkowane. No i możemy liczyć dzisiaj na 1012 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie. Wiatr południowo-wschodni w porywach 12 km na godzinę. No a jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, jutro 30 stopni w dzień, w nocy 15. Niewykluczone też burze z deszczem. Natomiast jeśli chodzi o niedzielę, temperatury znów zaczną spadać. W dzień, w niedzielę 26 stopni, w nocy 14, no i niewykluczone opady deszczu. To tyle, moi drodzy, z mojej strony. Ja żegnam się z wami, życząc wam wszystkiego dobrego na kolejne wakacyjne dni. No i w przyszłym tygodniu szykuje nam się mała pauza od poranków, ale no właśnie, czas urlopu też trzeba wykorzystać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie.
5: Reklama.
6: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiety rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniotowski z orkiestrą Dentą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
5: Reklama. 90 w 60.

0: 90
1: dla was.
2: Piątek, weekend, początek. Jakie imprezy na weekendzie? No kojarzysz jakieś takie fajne imprezy, na które będzie warto się wybrać?
3: Jedna mega duża impreza.
2: Impreza, gdzie? W Osieku Jasielskim.
4: W Osieku Jasielskim.
2: Tak, kto zagra?
3: Marcin, bardzo dużo zespołu.
2: No to powiedz jakieś, no to jest.
4: Redlin, Łobuzy, Budka, Suflera.
2: Rado, słuchajcie, no my też tam będziemy.
4: Turniej Sołecki.
2: No, będzie się działo, zapraszamy bardzo gorąco. Natomiast po godzinie 22 na antenie Trendy Radia pojawi się również transmisja live w ramach Trendy Live Tour, czyli naszej objazdówki wakacyjnej tak zwanej.
4: Tak jest, za konsoletą DJ Lukas.
2: Tak, tak, tak. Dzień dobry, witajcie moi drodzy, z tej strony Ania.
3: A obok Marcin, cześć.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio z wami na wakacjach.
1: No i cóż, mamy, ale mamy fajną listę dzisiaj, taką
2: bardzo
1: wyjątkową,
2: fajną,
1: nie?
2: Violet Space. Violet dawno Space. Nie słyszeliśmy tego hitu, no i stwierdziliśmy, że...
1: Słyszałeś kiedyś do Violeta?
2: Żeby to raz.
1: A tak?
2: No.
1: I pani w akademiku nie wiedziała, że to tam jesteś?
2: Nikt.
1: A gdzie spałaś? Pod stołem, nad stołem, na stole?
2: Wiesz co?
1: Na krzesłach, z dwóch złączonych
2: do kupy. Na dwóch złączonych krzesłach i jeszcze taki baldachim sobie zrobiłam.
1: O, a z czego?
2: Z kołdry.
1: Yeah,
2: no, bo chciałam się poczuć jak princeska.

0: Grzybówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Pierogi po raz 16. Wójt gminy Tarnowiec, koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tarnowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych. W niedzielę 26 lipca od godziny 13 usłyszymy kapele i zespoły ludowe. Big Band Wojtka Nowickiego, Chaosferę i gwiazdę wieczoru Kleo. Gwarantujemy tysiące pierogów w najróżniejszych smakach, mnóstwo regionalnego jedzenia i atrakcje dla najmłodszych. Pierogi w Tarnowcu. 26 lipca na Stadionie Sportowym. Partnerem wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Bieczu, oddział w Tarnowcu.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
7: DJ Semi pojawi się na antenie Trendy Radia.
8: Moment.
7: O, hiszpański disc jockey teraz na antenie Trendy
8: tak
7: Radia.
8: Tak jest,
7: lubujący się Eurodance'iem. 98. DJ Semi wydał album studyjny zatytułowany
8: Life is just a game.
7: O, który zdobył, słuchajcie, pozytywne recenzje w Europie. Jest właścicielem
8: założonej przez siebie wytwórni płytowej
7: Super M Records. No to taki DJ, który naprawdę postawił na wielką
8: DJ
7: karierę.
8: Businessman.
7: No w pewnym sensie na pewno trochę tak w tym prawdy jest.
8: Tak.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Megatronic Into the Fire.
2: 94 rok. No to takie jeszcze trochę rytmy.
1: No jeszcze niby eurodensowe, ale już trochę elektro,
2: takie
1: nie?
2: Elektro, no dokładnie. Także no coś w tym jest. Wiecie, ten 90 na godzinę odcinek dzisiejszy jest naprawdę nieokiełznany.

0: Trend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: 14-14 pojawia się na antenie
2: Don't
1: Trend Radia.
2: Tak. Mm-hmm. No. To jest ogólnie świetny projekt muzyczny, prowadzony przez byłą DJ-kę i wokalistkę Sabrinę Perugini.
1: Projekt znaną oczywiście z wielu projektów włoskich na przykład.
2: I szczęśliwego numeru 14.
1: 14, tak?
2: No tak, tak.
1: Dla ciebie 14 z szczęśliwa?
2: Wiesz
1: 12?
2: Co?
1: 13?
2: Nie zastanawiam się nad tym.
1: 9? A którą miałaś, który numer w szkole miałaś najczęściej?
2: 18.
1: 18?
2: Pytana często.
1: To 18! No to wiem, to zawsze.
2: 18.
1: Chyba nie przestaniesz wyglądać tak jak 18.
2: Oby, no mam taką nadzieję.
1: Ja mam nadzieję, że się to zmieni. Nie, długo wyglądać tak samo to też niedobrze.
2: Tak myślisz?
1: Oczywiście.
2: To by zmieniło.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Uzdrowisko Latoszyn-Zdrój realizuje projekt pod nazwą Latoszyn-Zdrój – Miejsce zdrowia i wypoczynku, w ramach którego powstanie nowoczesne sanatorium uzdrowiskowe z częścią pobytową oraz leczniczą. W nowym obiekcie zaplanowano 39 pokoi dla 65 kuracjuszy, nowoczesne gabinety i pomieszczenia zabiegowe, kuchnię, salę konferencyjną oraz zaplecze techniczne. Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji wynosi ponad 29 milionów złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia w wysokości blisko 11,6 miliona złotych, natomiast pozostałe środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy Dębica. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2029.

0: tego roku. Na obiekcie Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych w torze Speed Race Tarnów przy ulicy Kochanowskiego trwają zajęcia sportowo-rekreacyjne z cyklu Pierwszy Krok w Kartingu śladami Roberta Kubicy. Ich organizatorem jest Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Kat Team. Zajęcia odbywają się w ramach współfinansowanego z budżetu miasta Tarnowa programu Lato w Mieście – Bezpieczne Wakacje Tarnów 2026. Młodzi adepci kierownicy mają do dyspozycji profesjonalnych trenerów sportu kartingowego i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, od których otrzymują między innymi najważniejsze informacje z zakresu właściwej pozycji za kierownicą i techniki jazdy oraz bezpiecznego pokonywania zakrętów. Oprócz samych jazd na gokartach przygotowano również konkursy z nagrodami z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży, tor slalomowy, który uczestnicy pokonują w alkogoglach i narkogoglach oraz testy i ćwiczenia z szybkości reakcji. Dodatkowo w ramach zajęć odbywają się szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci i młodzież w sposób praktyczny trenują udzielanie właściwej pomocy w nagłych wypadkach.
1: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
0: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na termomodernizację budynku nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu wraz z remontem pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wymianą dwóch dźwigów osobowych w ramach zadania pod nazwą Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. W ramach robót wymienione zostaną drzwi, okna, podbitka dachowa wraz z rynnami oraz dwa dźwigi osobowe dla osób z niepełnosprawnościami, które umożliwią im samodzielne i bezpieczne przemieszczanie się. Dodatkowo wykonany zostanie remont balkonów, tarasów i istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie również docieplony. Na realizację zadania powiat jasielski otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 700 tysięcy złotych w 2026 roku oraz planowane na 2027 rok ponad 500 tysięcy. Dodatkowo w ramach pożyczki wspierającej z BGK powiat otrzymał planowaną do wydatkowania kwotę w wysokości ponad 1 100 tysięcy złotych. Parafia Świętego Michała Archanioła zaprasza wszystkich chętnych na rajd rowerowy Binarowska Szprycha 2026, który odbędzie się pod hasłem Franciszkańskie F5 w 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Rajd odbędzie się w poniedziałek 20 lipca. Trasa rajdu: Biecz, Dukla, Głowienka, Krosno, Binarowa. Mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii w Binarowej.
2: Binarowska Szprycha 2026 śladem kościołów i klasztorów franciszkańskich. Planujemy przejechać dystans 120 km, odwiedzając klasztory Bernardynów Dukli, franciszków konwentualnych w Głowience koło Krosna, klasztorów kapucynów i franciszkanów konwentualnych w Krośnie i klasztoru w Biegdzie. Rozpocznie się msza święta o godzinie 6 rano. Można zaplanować ten rajd także i będąc gdzieś troszkę w odległości od nas, ale można przyjechać samochodem, ewentualnie rower i stąd wyruszyć i potem sobie też powrócić do domu.
0: Szczegóły znajdują się na stronie internetowej parafii w Binarowej.
3: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i od pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzyma 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się płaca. Hurtownia Materiałów Budowlanych Gaźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum jednej tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców.

0: U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie!
1: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
2: Reklama.
3: 90-60, najlepsze hity lat 80. i 90. Działku do piątku.
4: Największe hity tylko dla Was.
5: La Bouche na antenie Trendy Radia, kawałek, który zagramy, to
6: Słodkie sny na antenie Trendy Radia, to są wielkie hity i oczywiście te sny, które się ziszają, że tak to określę,
7: no tak jest,
6: nie po polsku trochę, podczas tej audycji.
7: Dokładnie, no to lecimy.
8: Sweet.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Kim Sanders i Ryan.
2: Tak, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów, bardzo znana z niemieckiej sceny muzycznej.
1: No pewnie, możecie znać takie single jak Show Me, Tell Me That You Want Me, czy też Ride, który teraz zagramy.

0: Trend Radio. Dobry
1: I
0: wybór.
1: Pojawia się wyjątkowy Max i Move Your Body. 95. I niemiecka grupa, tak, tworząca Eurodance, założona w 1993 roku. Najbardziej znana, słuchajcie, z utworu Getaway.
2: Też możecie często usłyszeć.
1: Nazwa formacji jest skrótem od Maximum Ecstasy. A nawet nie wiedziałem tego.
2: Ja też nie.
1: Naprawdę nie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Texture i Power of Love.
2: Tak, 94 rok.
1: No jak widzicie, co ty mi tu, Marcin? No
2: ożył,
1: i zepsuł.
2: Ożył czy reszka?
1: Reszka?
2: Oczywiście, że ożył, przegrałaś.
1: No nie, no i znowu to samo.
2: Przegrałaś, no, lecisz.

0: Bye.
1: Dziękujemy serdecznie.
0: Trzymajcie się, heja.
1: Słyszymy się kiedy?
0: No to, za kilka godzin.
1: Tak.
0: No.
1: Razem.
0: No razem, na razem. Żądanie. Dobra, idę po jakie bułki.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Komentarze po wecie prezydenta do ustawy ważnej dla związków nieformalnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o odblokowanie konta i nietypowe trofeum dla zwycięzców piłkarskiego mundialu. Mirjam Lipińska. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Prezydent tłumaczy, że nie poprze niczego, co jest quasi-małżeństwem. Karol Nawrocki błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa, uważa europoseł KO, adwokat Michał Wawrykiewicz.
2: Konstytucja w żaden sposób nie zawęża małżeństwa do małżeństwa kobiety i mężczyzny. Jedynie mówi o tym, że chroni państwo polskie takie małżeństwo kobiety i mężczyzny. Natomiast ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. To jest jedynie legislacja, która ma pomóc osobom żyjącym w takich związkach w bardzo czasami prostych sprawach życia codziennego.
1: Gdyby zawetowana ustawa weszła w życie, dawałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowym, prawo do zawarcia umowy przed notariuszem, a w konsekwencji między innymi prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego oraz do zasiłku opiekuńczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odwołała się od decyzji sądu w Brukseli

0: zablokowaniu jej konta. Blokada środków to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. W całym kraju upalnie nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
1: Napoje chłodzące muszą być o odpowiedniej temperaturze, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
0: Ale dziś już ostatni dzień upałów. Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze, które przyniosą ochłodzenie. Zagranica. Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego związane ze składem rządu. Największe oburzenie wzbudza odwołanie z funkcji ministra obrony Michała Fedorowa, którego jednym z osiągnięć była walka z korupcją w strukturach wojska. Protestujący domagają się jednocześnie dymisji naczelnego dowódcy ukraińskiego wojska generała Oleksandra Syrskiego, z którym Fedorow był skonfliktowany.
2: Los mojego kraju nie jest mi obojętny, a sytuacja, w której niezwykle skuteczni ludzie są usuwani ze stanowisk, z niejasnych powodów jest niedopuszczalna.
0: Część protestujących domaga się jak najszybszego zorganizowania ogólnokrajowych wyborów. I na koniec sport, nie tylko złote medale i Puchar Świata. Zwycięzcy finału piłkarskiego mundialu dostaną też pamiątkowe pierścienie, wzorowane na tych, które trafiają do mistrzów amerykańskich lig, między innymi NBA. Pierścienie to kolekcja limitowana, będzie ich dokładnie 2026. 30 z nich trafi do zwycięskiej drużyny, a pozostałych 1996 będą mogli kupić kibice na całym świecie. Finał mundialu Hiszpania kontra Argentyna w niedzielę.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. Pięknie, słonecznie, 31 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski. W nocy nieco chłodniej, ale nadal przyjemnie, bo 19. Jutro odrobinę chłodniej, 28 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Niedziela podobnie, 28, deszczowo, w nocy 16.
1: Reklama.
2: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
3: Nie, Zosieńko, a co będzie 18 lipca?
2: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
4: Buszowanie w Mercury Market, to ci zawsze sprawia przyjemność.
2: Oj tak, Rysiu, oj tak!
5: Mercury Market, remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski SA. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
16: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
1: Reklama.
17: Granie na żądanie.
18: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowie. Kosz złotówka plus VAT.
0: Hello, hello. Dzień dobry, Rasek. Piątek, piąteczek, piątulo. No cudownie, cudownie, bo słonecznie, ale moi drodzy, śledzimy alerty pogodowe. Ma zagrzmieć. Także dziubasy, no, trzeba korzystać, póki pogoda jest, bo może być różnie. A już teraz zapraszam Was mega serdecznie do udziału w programie Granie na żądanie. Przejmujecie antenę. Przypominam, numer do nas niezmiennie ten sam. 7148 trendy. I treść pozdrowień. No to co, startujemy? A jak?

0: Trendy Radio.
1: Twoja fala dobrej energii.
2: O, jak pięknie. Chciałbym zadedykować mojej żonie Kasi w dniu 33. rocznicy ślubu utwór zespołu Uniwersy w perły zmienić deszcz Wacław z Trzcinicy. Pani Kasiu, panie Wacławie, no mam nadzieję, że uda wam się chociaż wieczorem spędzić przepiękne chwile razem. No jakaś randka musi być z tej okazji, no 33. rocznica, moi drodzy. Słyszycie? Nie ma żartów. Życzę jeszcze więcej pięknych lat wspólnych i czego tylko sobie życzycie. Lecimy specjalnie dla was.

W Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl

0: MPM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic, soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MPM tylko 3,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
1: Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
3: Pozdrowienia dla Janka pędzącego z Trzcinicy z towarem. Ewelina Lisowska w stronę słońca. Panie Janku, tylko powoli, powoli, chociaż no wiadomo, jak towar musi być na daną godzinę dowieziony, no to też nie ma lekko, ale za to Ewelina Lisowska na pewno umili tę chwilę.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Pozdrowienia dla Andrzejka, który śmiga na traktorku ogrodniczym. Proszę o piosenkę Kordiana, dziewczyna z gór, ale zagramy. Moi drodzy, no Kordian jest takim artystą, który jak wchodzi w głośniki, no to od razu chce się nuzią tuptać. No mam nadzieję, że w tym przypadku też tak będzie. Andrzejku, tylko powolutku tam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w Turzym Polu w powiecie brzozowskim. Do zdarzenia doszło wczoraj na drodze wojewódzkiej 887. Mówi Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzozowskiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że crossem marki Yamaha podróżowało dwóch 27-latków. Jeden z mężczyzn, który kierował motocyklem, najprawdopodobniej stracił panowanie nad jednośladem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, odbił się od krawędzi krężnika i uderzył w metalowe barierki. Niestety, pomimo podjętej reanimacji życia 27-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu brzozowskiego, nie udało się uratować. Drugi z mężczyzn z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.
1: Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Gminny Ośrodek Kultury w Ropie realizuje projekt Wspólnie odkrywamy lokalne skarby z udziałem starszych mieszkańców. To ogólnopolska inicjatywa Fundacji Mapa Pasji, w której ponad 300 seniorów z 12 gmin tworzy edukacyjne gry terenowe. Uczestnicy badają historię regionu i wyznaczają trasy, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
4: Gry terenowe, tak zwane questy, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Kilka miesięcy temu taka gra została zorganizowana i ku zdziwieniu i władz gminy, i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury odniosła ona, ta gra, bardzo duży sukces. Mieszkańcy podeszli z wielkim zainteresowaniem i co najważniejsze, okazało się, że mimo że mieszkamy tutaj od wielu lat, do końca historii naszej gminy, historii tego środowiska nie znamy, więc każda taka gra to są nowe doświadczenia, nowa wiedza, która też jest przekazywana młodszemu pokoleniu.
1: W projekty zaangażowane są między innymi gminy w województwie małopolskim, Jordanów, Tarnów i Ropa. Zakończyły się prace związane z budową nowego odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Podlas i ulicy Brzozowej w Jedliczu. W ramach zadania wybudowano 473 metry nowej sieci wodociągowej, wykonanej z nowoczesnych rur o wysokiej odporności na uszkodzenia i długiej trwałości. Nowy odcinek został włączony do istniejącej sieci wodociągowej, a inwestycja uzyska pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roboty prowadzone były zarówno metodą tradycyjnych wykopów, jak i bezwykopową. Szczególnym elementem przedsięwzięcia było wykonanie przewiertu sterowanego pod ulicą Podlas. Wartość zadania to ponad 93 tysiące złotych brutto. W Polsce co roku rozpoznaje się około 50 tysięcy nowych nowotworów skóry, w tym około 3 tysiące czerniaków, a liczba zachorowań systematycznie rośnie. Skuteczna ochrona to unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, stosowanie kremów z wysokim filtrem, noszenie nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych oraz regularne nawadnianie organizmu. Mówi Karolina Kostkiewicz, młodszy specjalista Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji z podkarpackiego oddziału NFZ.
5: Bez względu na to, gdzie poprowadzą nas nasze wakacyjne plany i bez względu na to, czy będziemy je spędzać blisko domu, czy wybierzemy się w dalszą podróż, nie zapomnijmy o kilku sprawach, aby odpoczynek stał się przyjemnością, a nie problemem. Gdy wybieramy się w miejsca nasłonecznione, pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, okryciu i ochronie przed promieniowaniem UV. Pamiętajmy, że oparzenia słoneczne to nie tylko chwilowy dyskomfort, ale poważny sygnał od naszej skóry, który może mieć długofalowe skutki dla zdrowia.
1: Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z tego powodu. Ponadto liczba zachorowań na czerniaki w Polsce podwaja się co 10 lat.
6: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1000 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Marzysz o wyjątkowej strefie wypoczynku? Pergola ogrodowa Luxi 3x4 metry z aluminiowymi nogami i panelami dachowymi oraz manualnie rozkładanym dachem. Teraz tylko 7899 zł. Tak tanio jeszcze nie było. A do prac w ogrodzie polecamy ziemię uniwersalną 80 litrów z aplikacją tylko 17,99. Pianę zwalczającą osy i szerszenie 300 ml z aplikacją 19 zł 99 groszy. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
12: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
13: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
14: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
15: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101,9.
18: Kordian, jesteś jak wiosna dla mojej córeczki Ani Gac w dniu 18 urodzin. Wszystkiego najlepszego, kocham mama Janina, ale słodziaśnie Anula. Dużo, dużo zdrowia dla Ciebie, uśmiechu, radości, spełnienia marzeń i wszystkiego, co najpiękniejsze. No, 18 urodziny to jest coś. No i super, że w Piątulo to będzie można coś przyimprezować, nie? A jak? Anula, lecimy!

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Nula, ale cię tam uwielbiają.
2: Modelki, lubię cię jak lato. Dla Ani Gac z Nadolan, która ma dziś 18 urodziny od brata i bratowej.
1: Ale słodko. Anulka, no to w takim razie od całej redakcji Trendy Radia ponownie najpiękniejsze życzenia dla ciebie.
2: No i jaka super nuta zaraz wleci? Ja czekam oczywiście na wasze wiadomości, co tam będziecie porabiać z okazji tych urodzin. Imprezka będzie? No musi być. Pozdrowienia również lecą do brata i bratowej.

0: Weekend Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Kolejna dedykacja tym razem. No właśnie, dla Michała z nadpolskiego morza baciary i 7 czerwonych róż. Moi drodzy, gdzie tam wypoczywacie? Jak wasze plany wakacyjne, urlopy? Czy korzystacie z, no właśnie, polskiej pogody? Możecie śmiało dawać znaka. Gramy baciary już teraz.

0: Trendy Radio.
1: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
2: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
3: Dedykacja dla Joanny od Dawida i Damiana, żono moją. Uhuhu, Asiula, słyszysz? Jaka dedykacja specjalnie dla ciebie? No mam nadzieję, że chociaż trochę umili piąteczek. No oby. Gramy specjalnie dla was dziubasy.

0: Bye, bye, bye. Ja się żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Chociaż ciepło. No właśnie, przy takim upale, no to trochę ochłody. No.
1: Lemoniatka musi być. Filip Waćkowski przejmuje antenę. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Popołudnie z groźnymi burzami są ostrzeżenia. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich i prezesa IPN. Przypomnimy też zasady bezpiecznego korzystania ze słońca. Miriam Lipińska. Możliwe przerwy w dostawie prądu zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Takie SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Pomorza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego, a także części Mazowsza, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Wszędzie tam synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. W ich trakcie może spaść nawet 50 mm deszczu i grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują od popołudnia do jutrzejszego poranka. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
2: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez KO i Lewicę, to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Aby mogła objąć funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Z kolei nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany obecny zastępca prezesa, historyk dr Mateusz Szpytma. Jego kandydaturę także musi jeszcze zatwierdzić Senat. Po wyroku dla Łukasza Żaka wracają pytania o inne podobne sprawy. Żak nieprawomocnie został skazany na 20 lat więzienia za to, że 2 lata temu, jadąc przez Warszawę po pijanemu z prędkością 220 km na godzinę, uderzył w inne auto, przez co zginął ojciec rodziny, a jego żona i dwoje dzieci zostali ciężko ranni. 20 lat, czyli w tym przypadku kara maksymalna, to dla niektórych historyczny wyrok, a jak mówi adwokat Michał Fertak.
3: Obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu jest przykładem i daje zadość.
1: Na wyrok czeka też sprawca innego głośnego wypadku, Sebastian M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierowca wjechał rozpędzonym do 300 km autem w samochód, którym jechała 3-osobowa rodzina, w tym małe dziecko. Po zderzeniu cała trójka spłonęła w aucie. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa w tym procesie 28 lipca. I na koniec zmieniamy temat. Kosmetyk z filtrem UV nie ochroni skóry podczas dłuższego przebywania na słońcu przed groźnymi chorobami. Eksperci przypominają, że konieczne jest też, by opalać się z głową, czyli unikać słońca między 11 a 16, a będąc na zewnątrz, poza kremem z filtrem, co najmniej SPF 30, mieć na sobie przewiewne ubranie zakrywające ramiona, nosić kapelusz lub czapkę, które ochronią uszy i kark, a jeśli wejdziemy do wody, by popływać, po wyjściu z niej powinniśmy jeszcze raz nałożyć krem z filtrem.
4: Dzisiaj w naszym regionie gorąco, od 31 stopni w Sanoku, Krośnie-Jaśle do 32 w Tarnowie. Nocy również bardzo ciepło, 19-20 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro do 27-8, ale na jutro wydano też ostrzeżenie przed możliwymi burzami.
5: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione jaja królewskie z Małopolski są teraz w MPM w promocji. Duże jaja w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Kupisz teraz po 9,50 zł za opakowanie. Tak, porządne jaja z Małopolski. Na śniadanie, do wypieków i domowych dań. Teraz w MPM tylko 9,50 za opakowanie. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 13,50.
6: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Czas na zmiany, czas na efekty. W Bricomarché znajdziesz najlepsze projekty. Tylko do 25 lipca. Farba lateksowa Dulux Acryl Matte 11 litrów za jedyne 89,99 oraz drzwi stalowe techniczne Hyrman. Tylko 449. Więcej super okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
3: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
4: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 13 i to wakacyjny gorący piątek. Oczywiście będziemy sprawdzać, co dzieje się podczas weekendu na Podkarpaciu i w Małopolsce, bo tych wydarzeń jest naprawdę sporo. Przede wszystkim gramy jednak trendy, brzmienie Roxette i Joyride. Hello.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie w Jaśle.
1: 17 dzień lipca, no to już... To już ponad połowa miesiąca za nami. Za chwilę będzie połowa wakacji, kochani. Imieniny obchodzą dziś Bogdan, Jadwiga, Aneta, Donata i Andrzej. Wszystkiego najlepszego. Andrzej to ma dobrze. No imieniny przynajmniej z 10 razy w roku. Słońce zajdzie już o 20:49, co oznacza, że dzień jest krótszy o ponad pół godziny od najdłuższego, a do końca lata pozostało nam 65 dni. My wracamy do grania. Zostańcie na najlepszej fali w regionie.

0: Reklama.
1: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
2: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
1: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
3: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
1: Oj tak, Rysiu, oj tak!
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw

0: dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim 19 lipca.
1: Przeżyjmy to razem.
4: Reklama.

Sprawdźmy jeszcze kalendarium i zobaczmy, kto urodził się właśnie 17 lipca w 1937 roku. Stanisław Tym, nieżyjący już niestety polski satyryk, aktor, reżyser filmowy, no i po prostu, no, miś ryś. W 1952 roku urodził się David Hasselhoff, amerykański aktor i piosenkarz, bożyszcze przełomu lat 80. i 90. W 90. no któż nie oglądał duetu Hasselhoff i Pamela Anderson w Słonecznym Patrolu? Panowie, tą formę, co on miał wtedy, to była jego forma po 40. Nieźle, nieźle, co? Wracamy do grania i płyniemy przez to piątkowe popołudnie.

0: trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Eks informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Miasto Jasło w partnerstwie z 5 gminami z powiatu jasielskiego pozyskało prawie 24 miliony złotych dofinansowania na realizację projektu Bezpiecznie przez MOW. Przedsięwzięcie zakłada m.in. budowę i modernizację chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę przejść dla pieszych oraz rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego, w tym wymianę źródeł światła na energooszczędne lampy LED. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę niemal 33 milionów złotych. Dobiegły końca prace związane z remontem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach. To oznacza, że już niebawem po przeprowadzce główny budynek przy ulicy Jagieły ponownie otworzy swoje drzwi dla czytelników. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości 190 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji. Budowę zewnętrznego szybu window z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne stosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zrobione zostaną oznaczenia poziome i pionowe dla osób z niepełnosprawnościami, czyli plany i tablice filograficzne, tabliczki oznaczeniowe w języku Braille'a, linie naprowadzające pole oraz pasy uwagi, taśmy kontrastowe na stopnicach schodowych oraz pętla indukcyjna. Realizacja inwestycji znacząco poprawi dostępność biblioteki dla osób z ograniczoną mobilnością, seniorów, rodziców z małymi dziećmi oraz wszystkich mieszkańców, którzy do tej pory napali bariery architektoniczne. Będzie modernizacja drogi z Miennicy-Nówka w powiecie brzozowskim. Starostwo powiatowe przygotowuje się do tej inwestycji. Ponadto powiat wspólnie z brzozowskim magistratem planuje powstanie chodnika w miejscowości Zmiennica, mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
3: Tutaj wspólnie z powiatem będziemy realizować chodnik w Miennicy. Jest tutaj zielone światło, nie ukrywam, że bardzo mi zależało na tym chodniku, ponieważ jest tam bardzo duża potrzeba i mieszkańcy ją niejednokrotnie zgłaszali. Będzie przetarg ogłoszony i pewnie będzie również realizacja chodnika w Zmiennicy.
2: Chodnik powstanie jeszcze w tym roku.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: Zakończyły się prace związane z budową nowego odcinka sieci drogowej przy ulicy Podlas i ulicy Nowej Wiedliczu. W ramach zadania wybudowano 473 metry nowej sieci wyciągowej. Roboty prowadzone zarówno metodą tradycyjnych wykopów, jak i bezwykopową z wykorzystaniem przewiertów sterowanych, co pozwoliło ograniczyć ingerencję w istniejącą infrastrukturę oraz zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców. Szczególnym elementem przedsięwzięcia było wykonanie przewiertu sterowanego pod ulicą Podlas. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 93 tysięcy złotych. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej z dala od domów podczas wakacji to z oczywistych względów niezwykle ważna kwestia. Autokar, którym będą się przemieszczać podczas wyjazdu, musi charakteryzować się pełną sprawnością. Policja przypomina, że rodzice mają możliwość zgłosić autokar do kontroli przed wyjazdem pociechy, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
4: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, stan ich trzeźwości i ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusu, który można znaleźć na stronie internetowej policja.pl. W powiecie leskim nie ma takiego stałego punktu kontroli, ale zawsze można się na taką kontrolę umówić, dzwoniąc do nas odpowiednio wcześniej. Numery kontaktowe są dostępne na stronie internetowej leskiej policji.
2: Policjanci sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowcy, a także to, jak długo prowadził pojazd. Kontrola pojazdu trwa kilkanaście minut. Służby sprawdzają poprawność dokumentów, sprawność działania hamulców, układu kierowniczego, stanu ogumienia oraz światła.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
8: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiety rozgrzeje dyskoteka DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniotowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe styczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Rma.
9: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.

popołudnie w Trendy Radio. Regularnie będziemy dziś przedstawiać wam informacje o tym, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Na przykład wyjątkowe muzyczne popołudnie odbędzie się w Brzozowie. To wszystko pojutrze, w najbliższą niedzielę w Parku Danowskim. Wtedy festiwal orkiestr dętych. Okazja, aby usłyszeć potężne brzmienia instrumentów dętych, no i poczuć niesamowitą energię płynącą z muzyki wykonywanej na żywo. Udział jest darmowy. Najbliższa niedziela, Park Jordanowski w Brzozowie. Początek o godzinie 16:00.

0: Informator.
1: Powiat gorlicki, gmina Ropa oraz Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach zapraszają na wyjątkowe wydarzenie plenerowe. Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, w rejonie sezonowego posterunku policji i stanicy wodnej w Klimkówce odbędzie się profilaktyczny piknik rodzinny pod hasłem Kręćmy niebezpieczeństwo w lecie. Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen atrakcji, pokazów spec-służb oraz stref rozrywki dla najmłodszych. Wydarzenie połączy edukację o bezpieczeństwie z rodzinną zabawą i akcją charytatywną. Służby w akcji i pokazy sprzętu. Mieszkańcy i turyści będą mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy formacji mundurowych i ratunkowych. Podczas pikniku odbędzie się zbiórka charytatywna na rzecz Michałka Ryczka z Klimkówki. Impreza potrwa w godzinach od 14 do 18. Tego samego dnia na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędzie się Święto Gminy. Świętowanie rozpocznie się już na kilka godzin przed oficjalnym otwarciem. Fani lokalnych rywalizacji i sportowych emocji powinni pojawić się na miejscu już o godzinie 13. To właśnie wtedy wystartuje widowiskowy turniej sołectw o Puchar Wójta Gminy Osiek Jasielski. Uroczyste, oficjalne rozpoczęcie Dni Gminy zaplanowano na godzinę 15.30. Od godziny 17.30 rozpoczną się koncerty. Zagrają Redlin, Łobuzy, a gwiazdą wieczoru będzie Budka Suflera. Od godziny 22 aż do 1.30 w nocy potrwa dyskoteka z Trendy Radiem w ramach wakacyjnej trasy Trendy Live Tour.

Regularnie podrzucam wam informacje o najciekawszych wydarzeniach, które w ten weekend odbywają się w naszym regionie. Teraz zajrzyjmy do powiatu gorlickiego, bo tutaj pojutrze, w najbliższą niedzielę, w okolicach stanicy wodnej w Klimkówce odbędzie się profilaktyczny piknik rodzinny pod hasłem Kręci mnie bezpieczeństwo. I organizatorzy przygotowali bogaty program. Co się będzie działo? Będą pokazy spec-służb, strefa rozrywki dla najmłodszych. Wydarzenie ma połączyć edukację o bezpieczeństwie z dobrą zabawą i akcją charytatywną. Będą służby w akcji, pokazy sprzętu. Będzie można zobaczyć się z bliska pracę formacji mundurowych i ratunkowych. To wszystko w najbliższą niedzielę w Klimkówce od 14 do 18.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ukraina wraca do rozmów z Polską o wymianie migów za drony. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportowy. Miriam Lipińska. Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. W podobnym tonie decyzję Karola Nawrockiego ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
1: Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawałaby im ustawa. Donald Tusk ucina dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców w czasach drożających paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi premier dopytywany o to, czy jest szansa na powrót pakietu CPN.
3: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Rządowy program CPN zakończył się z końcem czerwca, a były to obniżona stawka VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych. Jest szansa, że jednak dojdzie do polsko-ukraińskiej wymiany naszych migów na ukraińskie technologie dronowe. Ukraina, która wycofała się wcześniej z negocjacji po tym, jak Polska odmówiła modernizacji myśliwców na swój koszt, teraz wraca do stołu rozmów, a robi to po tym, jak chęć zakupu naszych migów zadeklarowała Bułgaria.
4: Ukraina się otworzyła, przysłała ofertę przekazania dronów na lata 2026-2027.
1: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz trwają rozmowy na temat serwisowania migów. Wicepremier deklaruje w tej sprawie otwartość, ale podstawą jest wymiana migi za drony. Zarzuty i areszt dla 43-latka ze Strzegomia na Dolnym Śląsku za spowodowanie pożaru nielegalnego składowiska śmieci. Ogień pojawił się na nieczynnym i już nielegalnym składowisku plastików i paliw alternatywnych w minioną sobotę. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia, nie przyznał się do winy. Paszport tymczasowy na lotnisku potrafił ratować długo wyczekiwane wakacje. Punkty paszportowe działają już na 7 polskich lotniskach, a właśnie otwarto kolejny w Modlinie. Że są potrzebne, pokazują liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
5: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
6: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
1: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się m.in. przy podróży do USA czy Chin.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Lato, upał, skwar. Pamiętajmy pić dużo wody. Dziś nawet 32 stopnie w cieniu. Tyle w Tarnowie i Dębicy. 31 w Sanoku, Krośnie i Jaśle. A jaki będzie weekend? W nocy z piątku na sobotę 19-20 stopni. Jutro w trakcie dnia nawet 28, ale ma zagrzmieć w niedzielę do 26 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, borówka amerykańska, ale nasza, lokalna. Prosto od rolników z Brzostku i Dębowca. Słodka, dorodna i teraz w MPM za połowę ceny. Opakowanie 250 gramów kupisz tylko za 4 zł. Tak, lokalna borówka w MPM. 4 zł za opakowanie, aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
3: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
4: Nie, Zosieńko.
5: A co będzie 18 lipca?
3: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
6: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
3: Oj tak, Rysiu, oj tak!
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 14. W tej godzinie my po raz kolejny sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w naszym regionie podczas zbliżającego się wielkimi krokami wakacyjnego weekendu. Tych wydarzeń jest naprawdę sporo, a ja regularnie podrzucam wam kolejne polecajki. Teraz natomiast muzycznie Franek Kimono i Popek, King Bruce Lee, Karate Mistrz.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Z gorącej Polski, z Podkarpacia i Małopolski przenosimy się do chłodniejszej Kanady, chociaż teraz patrzę, że tam również upały. Przed nami Shania Twain, artystka, której twórczość prezentujemy wam tym razem. Don't be stupid. Nie bądź głupi, po prostu. W ramach Płyty tygodnia.

0: Weekend, wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty, kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru, Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Reklama. Popołudnie w Trendy Radio regularnie podrzucam Wam informacje o najciekawszych wydarzeniach na Podkarpaciu i w Małopolsce, a tych w ten wakacyjny weekend jest naprawdę dużo. Na przykład w najbliższą niedzielę Dni Gminy Osiek Jasielski. No i będzie się działo. Wystąpią m.in. Łobuzy czy Budka Suflera, dyskoteka z Trendy Radiem, a to w ramach naszej wakacyjnej trasy Trendy Live Tour. Ta dyskoteka w niedzielę od 22 do 1.30. No to widzimy się w Osieku Jasielskim oczywiście.
2: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Popołudniem wyjedziemy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic, z Popolnienia na wyjeździe w stronę Klęczan, a bardziej w

0: centrum miasta zwalniamy na ulicach Parkowej, Bieckiej, ulicy Kościuszki, Legionów Mickiewicza. Troszkę wolniej na Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza. W Jaśle spowolnił nam ruch ulicę Lwowska w stronę Ronda Solidarności oraz ulica Piłsudskiego. Nogę z gazu ściągamy też w centrum miasta oraz na dojeździe do Ronda Solidarności od strony 17 stycznia i łącznika z drugą drogą wojewódzką. Nogę z gazu ściągamy też na Mickiewicza, 3 maja, Kołłątaja i Metzgera. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie razem z taksi Krosno.
1: Dzisiejszego popołudnia ulice Krosna są dosyć sporo zablokowane. I tak począwszy od ulicy Rzeszowskiej, przez ulicę Jana Pawła, skrzyżowania z Krakowską, ulica Krakowska. No dzisiaj Legionów i idzie na bieżąco, natomiast Niepodległości troszeczkę przykorkowana, Kortyńska. Druga strona miasta, no to prawie cała Czajkowskiego, prawie cała Pużaka, ulica Podkarpacka, ulica Lwowska. No i ulica, jeżeli chodzi o Bieszczadzką, w stronę Krosna też się korkuje. Wylot na miejsce piastowe idzie w miarę na bieżąco. Na pozostałych odcinkach są utrudnienia, ale już nie takie spore. Dziękuję.
0: Dziękujemy za informację. Zobaczmy jeszcze na Sanok. Ruch zwiększa się na skrzyżowaniu Bony z Przemyską. Zwalniamy dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego oraz wyjeżdżając w kierunku Zakurza.
2: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 5,9 miliona złotych przeznaczy gmina Jasło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, budując chodniki. Będzie to możliwe poprzez udział w projekcie Bezpiecznie przez MOW, na którego realizację 6 gmin powiatu jesielskiego tworzących obszar funkcjonalnych powiązań. Miasto Jasło, lider projektu, gmina Jasło, gmina Kołaczyce, gmina Skołyszyn, gmina Tarnowiec, gmina Dębowiec otrzymało blisko 24 miliony złotych z funduszy europejskich. W gminie Jasło wykonanych zostanie 9 zadań. Dobiegły końca prace remontowe drogi dojazdowej do garaży zlokalizowanych nad budynkami przy ulicy Halera 20 oraz Halera 4 w Gorlicach. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego i była jednym z zadań wybranych przez mieszkańców. Remont obejmował modernizację nawierzchni drogi, co znacząco poprawiło komfort i bezpieczeństwo korzystania z dojazdu do garaży. To kolejny etap modernizacji infrastruktury drogowej w tej części miasta. Inwestycje zrealizował Miejski Zakład Usług Komunalnych. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczelnia otrzymała zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Uruchomienie kierunku jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w obszarze ochrony zdrowia i rehabilitacji. Program kształcenia został przygotowany z naciskiem na praktyczne przygotowanie przyszłych fizjoterapeutów do pracy z pacjentami. Nowy kierunek wzmacnia ofertę edukacyjną PANS w Krośnie oraz potwierdza rozwój uczelni w obszarze nauk i zdrowia. Rekrutacja na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia została już uruchomiona. Niebawem w Krośnie wielkie żużlowe wydarzenie. 18 lipca na stadionie przy ulicy Legionów odbędzie się finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych. Do zawodów stanie 7 dwuosobowych zespołów, wśród nich gospodarze, krośnieńskie Wilki. W finale zaplanowano 21 biegów. Będą to zawody wysokiej rangi, na które organizator zaprasza wszystkich miłośników czarnego sportu, mówi Grzegorz Leśniak, prezes zarządu Wilki Krosno.
2: Duża dawka sportowych emocji czeka nas w najbliższą sobotę w Krośnie. A to wszystko pod patronatem województwa podkarpackiego, Podkarpackie Przestrzeń Otwarta. 7 duetów, w tym Orlen, Selfast, Wilki i Krosno, faworyt z Bydgoszczy, natomiast nasz zespół też ostrzy sobie apetyty. Wraca do składu ostatnio kontuzjowany Radosław Kowalski, wraca Jakub Wieszczak. Obaj są zdrowi, obaj wznowili treningi, a to jest ta dwójka podstawowych juniorów krośnieńskiego klubu. Zatem jako Orlen, Selfast, Wilki desygnujemy do boju to najmocniejsze zestawienie.
1: Początek zawodów o godzinie 19.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: 60. wakacyjne wydanie Klubu Ludzi z Pasją skupione będzie wokół wyjątkowej rośliny kłokoczki południowej, która na Podkarpaciu cieszy się szczególną sympatią. Jest to rzadki krzew wyróżniający się unikalnymi cechami biologicznymi, bogatą symboliką i niezwykłą historią. O jego walorach będzie można porozmawiać wraz z panem Romanem Jurkiem już 21 lipca o godzinie 17. Mówi Elżbieta Ruszała, opiekunka Klubu Kulturalno-Turystycznego JDK.
4: Święty krzew różańcowy i jest to wyłącznie krzew w naszym Beskidzie Niskim, na naszym terenie, może jeszcze gdzieś na Lubelszczyźnie. Pasjonat przyjedzie do nas z Bieszczad, jest to leśnik, emerytowany leśnik i on właśnie poświęca czas temu krzewowi. W jego miejscowości, z której pochodzi Bykowce, są specjalne wytwarzane krzyżyki z tego świętego krzewu i które służą do Wielkanocy. Nocnej rezurekcji, różańce.
1: Wstęp na wydarzenie jest wolny.
5: Reklama.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno, Kletówki 15, Sanok, Plaza Unimet, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: Powtarzamy, w Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agata.pl.
6: Stanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac. Twój
10: styl. Hurtownia materiałów budowlanych Raźb oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel. I ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
3: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Trendy Radio, gorące i przedweekendowe popołudnie. No to sprawdźmy temperaturę wody na kąpieliskach naszego regionu. Zacznijmy od Polańczyka. Tutaj nad Jeziorem Solińskim na Cyplu woda ma 21 stopni. Godziny otwarcia kąpieliska to od 10 do 18. W tych godzinach są ratownicy. Przenieśmy się teraz na kąpielisko strzeżone w Klimkówce i tutaj nie mam dobrych wiadomości. Jest czerwona flaga, a to ze względu na niski stan wody. W Szerzynach natomiast kąpielisko jest czynne w sobotę i niedzielę od 11 do 19, a woda ma 20 stopni.

0: Informator.
1: 19 lipca przy ulicy Czajkowskiego 94B w Krośnie odbędzie się wydarzenie Przystanek Kroskon z gratowozem. Gry planszowe, gry wideo i zbiórka dla kotów. Wydarzenie organizowane przez Fundację Graty będzie lokalną zapowiedzią Kroskonu, konwentu gier i fantastyki. Na uczestników czekać będą warsztaty gier planszowych prowadzone przez animatorów czasu wolnego, gry wideo w gratowozie, czyli pierwszym w Polsce game tracku Fundacji Graty. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również dobrowolna zbiórka darów dla kotów. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 13 do 18. Mieszkańcy Brzozowa i okolicznych miejscowości mogą szykować się na wyjątkowe muzyczne popołudnie. Burmistrz Brzozowa oraz Brzozowski Dom Kultury serdecznie zapraszają na zbliżający się festiwal orkiestr dętych. To doskonała okazja, aby usłyszeć potężne brzmienia instrumentów dętych i poczuć niesamowitą energię płynącą z muzyki wykonywanej na żywo. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Parku Jordanowskim w Brzozowie. Podczas festiwalu na scenie zaprezentują się utalentowane formacje z regionu, które przygotowały zróżnicowany i porywający repertuar. Początek o godzinie 16.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Już 19 lipca na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim odbędą się Dni Gminy. Na scenie na żywo folkowo-rokowy Redlin, zwariowane łobuzy i legendarna budka suflera. W programie także emocjonujący turniej sołectw, a po koncertach nocna dyskoteka z Trendy Radiem. Na wydarzenie zapraszają wójt gminy Marek Rączka oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Osieku Jasielskim 19 lipca. Przeżyjmy to razem.
0: Reklama.

0: trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: W nocy Robert Lewandowski miał zadebiutować w amerykańskiej lidze piłki nożnej, w MLS. Tylko starcie z Vancouver zostało odwołane przez pożary. Chicago Fire, drużyna strażacka, a pożaru się wystraszyła. W każdym razie to trochę w sumie jak w tej soli futbolu, jak w polskiej B-klasie. U mnie na wiosce też ostatnio mecz odwołali przez pożar. Po prostu cała drużyna jest w OSP. Jak usłyszeli syrenę, to żaden nie został do grania.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej. Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera bidony i butelki na wodę dla potrzebujących. Polska powinna robić więcej, by walczyć z korupcją, stwierdza raport Komisji Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach. A ta winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr. Diesel jeszcze mocniej. Mówi analityk rynku paliw z firmy BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
1: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz, ale najprawdopodobniej to był ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa. Upał daje się we znaki osobom w kryzysie bezdomności, dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę dla potrzebujących, mówi Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
3: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są. Wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
1: Zbiórka jest prowadzona m.in. w głównej siedzibie łódzkiego MOPS-u. Brak realnej strategii walki z korupcją wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali dziś serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków, a także by ograniczyć szerokie immunitety chroniące osoby na najwyższych stanowiskach. Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję w Polsce za rzecz powszechną. Dwa pociski artyleryjskie z II wojny światowej zostały znalezione w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, poinformowała wadowicka policja. Miały średnicę 10 cm. Niebezpieczne przedmioty zabrali i zneutralizowali saperzy z Krakowa. Gwałtowne burze w Niemczech. W Badenii-Wirtembergi zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Padał grat o średnicy 5 cm. Wyrządził poważne szkody. Na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grat samolot musiał awaryjnie lądować. Szczęście mieli ludzie w samochodzie koło miasta Ulm. Na jadące auto spadło drzewo, ale wszyscy wyszli bez szwanku. Mundial się jeszcze nie skończył, a tymczasem ruszył już sezon na polskich boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
4: Mecze w Poznaniu obejrzało wczoraj niemal 40 tysięcy kibiców i byli świadkami niezłego spotkania, w którym Lech był po prostu lepszy, mówi trener Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że do tej pory na koniec każdego sezonu zdobywaliśmy trofeum. Może stwórzmy nową tradycję i zaczynajmy sezon od zdobycia jakiegoś tytułu. Jestem zadowolony. Lech po Super Puchar Polski, w którym mistrz kraju gra ze zdobywcą Pucharu Polski, sięgną po raz 7.
1: We wtorek Lech i Górnik zaczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tak, po raz pierwszy mamy w kwalifikacjach dwa zespoły. Kolejusz zacznie od meczu w Danii z Aarhus, a Zabrzanie od meczu w Stambule z Fenerbahce.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj bardzo gorąco, powyżej 30 stopni w cieniu, a co nas czeka w weekend? Jutro w trakcie dnia od 26 stopni w Sanoku, Krośnie i Jaśle do 27 w Tarnowie, ale wydano ostrzeżenie przed możliwymi burzami. W niedzielę słoneczniej do 26 kresek, a w przyszłym tygodniu temperatura znowu spadnie poniżej 20 w dzień.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy Elity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 887 947 413. 887 947 413. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mamo, czy wygra Polska?
9: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
14: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

druga zmiana w Trendy Radio. Zbliża się weekend, no to The Weekend też na 101.9 oraz 95.2 FM. W tej godzinie pojawi się też chociażby Robbie Williams. Będziemy sprawdzać, co było wakacyjnym hitem pierwszego lata XXI wieku. Wyjedziemy też na drogi Podkarpacia i Małopolski. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.

0: Kocham ten stan.
1: W MTM trwa prawdziwe pomidorowe święto. Pomidory malinowe z Krzeszowic, soczyste, pachnące i po prostu przepyszne. Kupisz w tym tygodniu po 3,50 zł za kilogram. Tak, malinówki z Krzeszowic w MTM tylko 3,50 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed pierwszej obniżki 7 zł.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floria.

0: Trend Radio.
1: Aniu, mam pytanie.
2: Słucham cię.
1: Na pewno mądre.
2: No, czyli nie, no.
1: Jeśli z kimś, to co i gdzie?
2: No wiesz co, w Bieszczady.
1: Bieszczady?
2: No pewnie.
1: No właśnie, ty jesteś taka bieszczadzka dziewczyna, nawet widać z boku.
2: No tak, no, a nawet zaraz zagramy w Atachę i nie zabieraj mi strun.
1: Tak, a to serdeczna i gorąca dedykacja dla Alana. Pozdrowienia przesyła Lidka. Pozdrawiamy, Lidzia, bardzo gorąco. Napisała właśnie z okolic Poleńczyka. Miło, miło.
2: Lidziu, pozdrawiamy. Nie!

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Na życzenie Wery przenosimy się teraz do Kolumbii. Karol G. Znacie? Na pewno z naszej anteny również. Jest to jedna z czołowych artystek latynoskiej sceny muzycznej, wielokrotnie nagradzana prestiżowymi wyróżnieniami, w tym Latin Grammy. Vera, specjalnie dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Miasto Jasło w partnerstwie z 5 gminami z powiatu jasielskiego pozyskało prawie 24 miliony złotych dofinansowania na realizację projektu Bezpiecznie przez MOW. Przedsięwzięcie zakłada m.in. budowę i modernizację chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę przejść dla pieszych oraz rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego, w tym wymianę źródeł światła na energooszczędne lampy LED. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę niemal 33 milionów złotych. Jasielscy policjanci zatrzymali prawo jazdy kierowcy Hondy, który stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niewiele brakowało, aby jego pojazd zderzył się czołowo z nieoznakowanym radiowozem. Wyjaśnia podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Policjanci z jasielskiej drogówki patrolowali drogę wojewódzką numer 992. Około południa w miejscowości Toki policjanci zauważyli, jak kierujący Hondą wyprzedza ciąg pojazdów. Mężczyzna przekroczył linię podwójną ciągłą, a podczas wykonywania tego manewru prawie doprowadził do zderzenia czołowego z nieoznakowanym radiowozem, którym poruszali się funkcjonariusze. Policjant siedzący za kierownicą radiowozu był zmuszony do hamowania, aby uniknąć uderzenia. Mundurowi natychmiast zawrócili za kierującym Hondą i zatrzymali go do kontroli w miejscowości Nowy Żmigród. W związku z rażącym naruszeniem przepisów w ruchu drogowym i skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem funkcjonariusze postanowili nie nakładać mandatu karnego na mieszkańca województwa łódzkiego, lecz skierować sprawę do sądu. Dodatkowo policjanci zatrzymali także 28-latkowi prawo jazdy.
1: O tym, jakie konsekwencje poniesie mężczyzna, zdecyduje teraz sąd.
3: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: Będzie modernizacja drogi Zmiennica-Malinówka w powiecie brzozowskim. Starostwo powiatowe przygotowuje się do tej inwestycji. Ponadto powiat wspólnie z brzozowskim magistratem planuje powstanie chodnika w miejscowości Zmiennica, mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
4: Tutaj wspólnie z powiatem będziemy realizować chodnik Zmiennicy. Jest tutaj zielone światło, nie ukrywam, że bardzo mi zależało na tym chodniku, ponieważ jest tam bardzo duża potrzeba i mieszkańcy ją niejednokrotnie zgłaszali. Będzie przetarg ogłoszony i pewnie będzie również realizacja chodnika w Zmiennicy.
1: Chodnik powstanie jeszcze w tym roku. Zakończyły się prace związane z budową nowego odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Podlas i ulicy Brzozowej w Jedliczu. W ramach zadania wybudowano 473 metry nowej sieci wodociągowej. Roboty prowadzone były zarówno metodą tradycyjnych wykopów, jak i bezwykopową z wykorzystaniem przewiertów sterowanych, co pozwoliło ograniczyć ingerencję w istniejącą infrastrukturę oraz zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców. Szczególnym elementem przedsięwzięcia było wykonanie przewiertu sterowanego pod ulicą Podlas. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 93 tysięcy złotych. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie poszerza swoją ofertę kształcenia o nowy kierunek. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczelnia otrzymała zgodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia. Uruchomienie kierunku jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w obszarze ochrony zdrowia i rehabilitacji. Program kształcenia został przygotowany z naciskiem na praktyczne przygotowanie przyszłych fizjoterapeutów do pracy z pacjentami. Nowy kierunek wzmacnia ofertę edukacyjną PANS w Krośnie oraz potwierdza rozwój uczelni w obszarze nauk i zdrowia. Rekrutacja na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia została już uruchomiona. Niebawem w Krośnie wielkie żużlowe wydarzenie. 18 lipca na stadionie przy ulicy Legionów odbędzie się finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych. Do zawodów stanie 7 dwuosobowych zespołów, wśród nich gospodarze, krośnieńskie Wilki. W finale zaplanowano 21 biegów. Będą to zawody wysokiej rangi, na które organizator zaprasza wszystkich miłośników czarnego sportu, mówi Grzegorz Leśniak, prezes zarządu Wilki Krosno.
5: Duża dawka sportowych emocji czeka nas w najbliższą sobotę w Krośnie. A to wszystko pod patronatem województwa podkarpackiego, Podkarpackie Przestrzeń Otwarta. 7 duetów, w tym Orlen, Selfast, Wilki, Krosno, faworyt z Bydgoszczy. Natomiast nasz zespół też ostrzy sobie apetyty. Wraca do składu ostatnio kontuzjowany Radosław Kowalski, wraca Jakub Wieszczak. Obaj są zdrowi, obaj wznowili treningi, a to jest ta dwójka podstawowych juniorów krośnieńskiego klubu. Zatem jako Orlen, Selfast, Wilki desygnujemy do boju to najmocniejsze zestawienie.
1: Początek zawodów o godzinie 19.
0: Reklama.
6: Rysiu, mam nadzieję, że nic nie zaplanowałeś na 18 lipca.
7: Nie, Zosieńko. A co będzie 18 lipca?
6: 18 lipca wybierzemy się na wielkie zakupy, na otwarcie nowego pawilonu Mercury Market w Dębicy i na wielkie buszowanie. Będzie w czym wybierać. Ogromny asortyment, produkty w hitowych cenach, gorące rabaty.
8: Buszowanie w Mercury Market. To ci zawsze sprawia przyjemność.
6: Oj tak, Rysiu, oj tak!
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Szukasz okazji do ogrodu i wypoczynku? Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Do relaksu polecamy fotel wiszący Eris z aplikacją Moja Mrówka, tylko 499 zł. A nasz hit to zestaw mebli ogrodowych, sofa, dwa fotele i stolik kawowy. Z aplikacją Moja Mrówka, jedyne 379 zł. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na Ciebie.
11: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
12: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
13: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
14: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
15: Reklama.
16: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
17: Natalka, gorąco i serdecznie pozdrawia swojego chłopaka, z którym się rozstała?
18: O nie.
17: To kobieto, po co ty go pozdrawiasz?
18: No ja bym nie pozdrawiała jednak.
17: A może się zeszli? Skąd my to wiemy?
18: Powiem tak, lepiej...
17: Ale nie wnikajmy. Nie no dobra, wnikajmy, dobra. Nie wnikajmy.
18: Muszę się zamknąć w tym momencie. No, ale zagramy, bo fajny hicior się szykuje, Akcent i Kylie na imprezki piątkowe jak najbardziej.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Halko, halko, a ja zapraszam gorąco do podsumowania wczorajszego notowania trendy listy. W wylocie Robin Schulz i Better Times. No niestety tak chyba zazwyczaj bywa, że po ogromnym sukcesie nagle jest ten duży spadek. No i mamy oto przykład. Propozycja pierwsza, Meduza Rani i Silence. No ja jestem zakochana w tym hicie. Mam nadzieję, że no wy również będziecie, bo mega zasługuje, żeby znaleźć się jeszcze wyżej, ale no tak w zasadzie to samo tyczy się propozycji drugiej, ale są One Republic in Your Eyes. Aj, to jest dopiero magiczny hit. Jak byłam młodsza, to no ten zespół muzyczny rzeczywiście triumfował w tym świecie muzyki. Pierwsza piątka MK Zone z trójeczki, na czwartym niezastąpiona Nelly Furtado z hitem Electric Circus, z siódemy także ładny awans, na trzecim December 10 Infinity z drugiego, a na drugim AFM Meet Me In The Dark, dzisiaj wczoraj właściwie dwulokatowym awansie, ale waszą topką nadal Lord Luxury i Colorado. Jak to będzie dzisiaj? No dopiero się dowiemy, także zapraszam, tuż po godzinie 19 startujemy. A już teraz, no powracamy do pozdrowień, powracamy.
2: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Nana, Lonely, I am lonely. Jejku. Moi drodzy, sentyment, po prostu sentyment. No słyszałem wielokrotnie, że piszecie do nas, że jeśli coś gramy, to tak sentymentalnie czasami podchodzimy do sprawy. I o to chodzi. Tego no się trzymamy, słuchajcie, żeby wracać myślami do takich fajnych nocy i dni.
1: No ja wiem, o czym, słuchajcie, Marcin tak bardzo tęskni za jedną z tych nocy, ale nie chce mi powiedzieć, co tam robił.
0: Łowiłem ryby. I wiesz, jak brały?
1: Takie bajki, to wiesz, komu możesz opowiadać.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Przenieśmy się jeszcze na drogi naszego regionu. Jak informujecie, w Pilźnie na skrzyżowaniu ulicy Regionów i ulicy Witosa doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Kolizja powoduje utrudnienia w ruchu. Uważajcie.
0: Informujemy o tym, co ważne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Rektorzy uniwersytetów apelują o dofinansowanie z budżetu studenckich obiadów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki, ale w wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie przez dobę.
2: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Solęcinie przez 144 godziny.
1: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę na to, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. A to może być kolejna afera w warszawskich szpitalach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjmowania łapówek przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum obejmuje 3 szpitale. Szpital Kliniczny przy Banacha, Dziecięcy przy Żwirki i Wigury i Szpital Dzieciątka Jezus przy Lindleya w Warszawie. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tak zwany program CPN miał być tymczasowy, a nie do przewidzenia jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
3: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Sylwia Gregorczyk Abram zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. To adwokat i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły KO i Lewica. Musi ją jeszcze zaakceptować Senat.
4: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
1: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Marcina Wiącka, kończy się 23 lipca. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują uczelni, nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programów wsparcia. Mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
5: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
1: Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Sławko Vincic będzie sędzią finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polskim kibicom dał się zapamiętać jako arbiter spotkania barażowego Polski ze Szwecją. Szymon Marciniak, typowany przez FIFA do grona arbitrów na najważniejsze mecze, może wracać spokojnie do domu. Ale więcej już o tym. Michał Waszkiewicz.
2: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką. A polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wodzem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak. Jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Sławko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza. Po dniu przerwy na parkiet w Chicago wracają polscy siatkarze. Tym razem przeciwnikami biało-czerwonych w Lidze Narodów będą Brazylijczycy. Canarinhos w tym sezonie nie zachwycają, są jak na razie dopiero na 8. miejscu w tabeli, dlatego ostatni turniej to walka o pustkę do ośmiodrużynowego finału. Kibice w Polsce, żeby ten mecz obejrzeć, muszą zaopatrzyć się w mocną kawę, bo pojedynek zacznie się o 3 w nocy. Marcel Zieliński oraz Zuzanna Pawlikowska, mistrzami Polski w tenisie. W finałowych rozgrywkach na kortach w Gdyni Zieliński pokonał Kacpra Knitera w 2 setach 6-3, 6-2, a Pawlikowska także w 2 setach 7-5, 7-6 wygrała z Weroniką Ewald. Mistrzostwa Polski odbyły się po raz setny.

0: halo, to czas na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy, termika ciepła i sucha, biometr korzystny. Jutro 28 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i burze. Niedziela stricte deszczowa, 28 na termometrach. W nocy spadnie do 16, ale to dobrze, bo przy takich upałach no trzeba wietrzyć pokoje, trzeba.
1: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Reklama.
4: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
0: Nina i DJ Dado, One Only, już teraz na naszej antenie. Nie wiem, Marcin, czy pamiętasz ten hit?
5: Nie pamiętam.
0: Ale sobie zaraz przypomnimy. Tutaj też dedykacja z okazji urodzin dla mojej cioci
5: Halinki. I to,
0: Halinki.
5: O czym mówiłaś wczoraj, też nie pamiętam.
0: Ja tak mam też, jak coś mówisz, to też mi tak wylatuje.
5: No właśnie, wiesz, czego nie chcesz tego pamiętać, nie?
0: No wiem, wiem.
5: No, to dotyczy mnie.
0: No wiem, Marcin. Ja wiem, że ty nie lubisz, bo jesteś taki trochę narcys, tak? Ale nie przejmuj się.
5: O czym ty mówisz?
0: Marcin, przestań.
5: No tak.

Gorące pozdrowienia dla Marceliny Ziebickiej. Z okazji urodzin pozdrowienia przesyła dziadek Zbyszek. Prosi o piosenkę zespołu Baciary Milion Gwiazd, ale słodziaśnie. Marcysia, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, uśmiechu, radości od całej redakcji Trendy Radio. I pozdrawiamy dziadzia Zbyszka oczywiście. Lecimy.

0: Trendy Radio.
1: Make i Halo Halo.
2: Tak, dawno Halo Halo.
1: Graliśmy, także halo, halo, bardzo Aniu. Fajnie.
2: Halo, ktoś zadzwonił halo. Do ciebie, tak? I co? No i powiedział, nic, jaka jest prawda.
1: Powiedział.
2: Prawda jest jedna, pamiętaj. Wiesz jaka, nie?
1: Wiem, Marcin.
2: Nie taka, jaka powinna być, a powinna być inna.
1: Słuchajcie, no Marcin tak czasem marzy, gorąca i serdeczna, włączą mu się filozofię.
2: Gorąca, serdeczna i ciepła dedykacja dla Marleny. Miłe słowa przekazuje Andrzej Starnowa. Pozdrawia bardzo gorąco i oczywiście prosi o zagranie przeboju.
1: Make.
2: Make.
1: Halo, halo. Dawno nie było.

0: Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Krosno Kletówki 15, Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Reklama.
2: Pozdrawiam kochanego Marcina, życząc wytrwałości na drugiej zmianie. Dla niego utwór Imagine Dragons, Follow You od Patrycji. O, jak też słodziaśnie. Patti, dobrze, że kibicujesz. Marcin, dasz radę. Chociaż wiadomo, w taką pogodę nie za oknem to się nie chce. Gramy.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ja też tak mam, jak widzę słodycze.
2: Co?
1: No golec już teraz.
2: A, jak widzę...
1: Orkiestra.
2: Tak, jak widzę słodycze,
1: no,
2: to kwiczę. To faktycznie
1: ja
2: tak jest.
1: No, słuchajcie, jeszcze tak u nas w studio mamy takie magiczne pudełeczko z cukierkami. No i tak co chwilę wszyscy chodzimy i kitramy te słodycze.
2: No i ubywa, co
1: i ubywa. No.
2: Ubywa.
1: To jest niebezpieczne.
2: No, mierzyłaś cukier?
1: Zmierz. Nie mierzyłam
2: właśnie, zmierzysz, że się przerazisz.
1: Pewnie tak.
2: Przecukrzona jesteś.
1: No nawet mi nie mów, Marcin.
2: Ale Anka, ty w ogóle jesteś taki cukiereczek.
1: No ja wiem.
2: Naprawdę.
1: No.
2: Zawinięty w taką ładną, piękną, słuchaj, sreberko.
1: No.
2: Ale jak ci odkręci...
1: Ty, Marcin, ty oszołomie.
2: No to normalnie jesteś rozpuszczona czekolada.
1: Tak?
2: Dokładnie.
1: O nie, wiesz co?
2: No.
1: Zaraz ty wylądujesz na półce sklepowej.

0: Radio. Dobijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Fiu, fiu, fiu. Dla przystojnego Krzyśka od gorącej wielbicielki kończę w końcu tą robotę, bo robota wykończy ciebie. No, czasem tak jest. Ale no, mam nadzieję, Krzysiu, że no, będzie jakaś rekompensata. Jeżeli chodzi o wielbicielkę, to też pozdrawiam gorąco. No i czekam, aż w końcu no, odezwiesz się do Krzyśka. Na pewno będzie przy tym dużo fanów. Coś wybierzemy dla Was.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 5,9 miliona złotych przeznaczy gmina Jasło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, budując chodniki. Będzie to możliwe poprzez udział w projekcie Bezpiecznie przez MOW, na którego realizację 6 gmin powiatu jesielskiego tworzących obszar funkcjonalnych powiązań. Miasto Jasło, lider projektu, gmina Jasło, gmina Kołaczyce, gmina Skołyszyn, gmina Tarnowiec, gmina Dębowiec otrzymało blisko 24 miliony złotych z funduszy europejskich. W gminie Jasło wykonanych zostanie 9 zadań. Dobiegły końca prace remontowe drogi dojazdowej do garaży zlokalizowanych nad budynkami przy ulicy Halera 20 oraz Halera 4 w Gorlicach. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego i była jednym z zadań wybranych przez mieszkańców. Remont obejmował modernizację nawierzchni drogi, co znacząco poprawiło komfort i bezpieczeństwo korzystania z dojazdu do garaży. To kolejny etap modernizacji infrastruktury drogowej w tej części miasta. Inwestycje zrealizował Miejski Zakład Usług Komunalnych.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Dobiegły końca prace związane z remontem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach. To oznacza, że już niebawem po przeprowadzce główny budynek przy ulicy Jagieły ponownie otworzy swoje drzwi dla czytelników. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 190 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji. Budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zrobione zostaną oznaczenia poziome i pionowe dla osób z niepełnosprawnościami, czyli plany i tabliczki tyflograficzne, tabliczki oznaczeniowe w języku Braille'a, linie naprowadzające, pole oraz pasy uwagi, taśmy kontrastowe na stopnicach schodowych oraz pętla indukcyjna. Realizacja inwestycji znacząco poprawi dostępność biblioteki dla osób z ograniczoną mobilnością, seniorów, rodziców z małymi dziećmi oraz wszystkich mieszkańców, którzy do tej pory napotykali bariery architektoniczne. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej z dala od domów podczas wakacji to z oczywistych względów niezwykle ważna kwestia. Autokar, którym będą się przemieszczać podczas wyjazdu, musi charakteryzować się pełną sprawnością. Policja przypomina, że rodzice mają możliwość zgłosić autokar do kontroli przed wyjazdem pociechy, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
3: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, stan ich trzeźwości i ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusu, który można znaleźć na stronie internetowej policja.pl. W powiecie leskim nie ma takiego stałego punktu kontroli, ale zawsze można się na taką kontrolę umówić, dzwoniąc do nas odpowiednio wcześniej. Numery kontaktowe są dostępne na stronie internetowej leskiej policji.
1: Policjanci sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowcy, a także to, jak długo prowadził pojazd. Kontrola pojazdu trwa kilkanaście minut. Służby sprawdzają poprawność dokumentów, sprawność działania hamulców, układu kierowniczego, stanu ogumienia oraz światła. 60. wakacyjne wydanie Klubu Ludzi z Pasją skupione będzie wokół wyjątkowej rośliny kłokoczki południowej, która na Podkarpaciu cieszy się szczególną sympatią. Jest to rzadki krzew wyróżniający się unikalnymi cechami biologicznymi, bogatą symboliką i niezwykłą historią. O jego walorach będzie można porozmawiać wraz z panem Romanem Jurkiem już 21 lipca o godzinie 17. Mówi Elżbieta Ruszała, opiekunka Klubu Kulturalno-Turystycznego JDK.
4: Święty krzew różańcowy i jest to wyłącznie krzew w naszym Beskidzie Niskim, na naszym terenie, może jeszcze gdzieś na Lubelszczyźnie. Pasjonat przyjedzie do nas z Bieszczad. Jest to leśnik, emerytowany leśnik i on właśnie poświęca czas temu krzewowi. W jego miejscowości, z której pochodzi Bykowce, są specjalne wytwarzane krzyżyki z tego świętego krzewu i które służą do Wielkanocy, nocnej rezurekcji, różańce.
1: Wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Reklama.
5: Sprawdź nową gazetkę promocyjną PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Traktor ogrodowy z koszem Gatek. 9,2 kW z aplikacją 7299 zł. Przyczepę samochodową ze stelażem, plandeką i kołem podporowym z aplikacją 2599 zł. Oraz taczkę ogrodową 80 litrów za jedyne 69,99 zł. Kosa spalinowa 2,7 kW z aplikacją za jedyne 429 zł. Nowa gazetka, nowe okazje. Świetne ceny. Odwiedź PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzna, ulica Witosa 2A. Promocje czekają na ciebie.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
5: Piątek, drodzy Państwo, a u nas na antenie Trendy Radio oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia, które przekazujemy na 101.995 i 2 FM. A teraz, no właśnie, piosenka chyba będzie wielkim przewojem tych wakacji, z pewnością mogę to powiedzieć. Digi, digi, digi, digi, de. No właśnie, remix Full Bass dla Krzysztofa z Brzozówki koło Tarnowa od żony Anny. Tak, Ania pozdrawia gorąco i oczywiście prosi o zagranie tego przeboju, który

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Ale teraz też pięknie zagramy Chad Domen i Pierwszy Taniec, ponieważ już jutro moi znajomi się hajtają. Zagrajcie dla nich,
2: co ty
1: please.
2: Opowiadasz? Poważnie?
1: Słodko, nie?
2: No to musimy oczywiście ich pozdrowić bardzo gorąco i kawałek zapodać jakiś fajny, nie?
1: No przecież powiedziałem, Chad Domen i Pierwszy... Ty mnie słuchasz?
2: Tak, słuchałem, ale to tak mnie jakoś rozproszyło to, że mają... No, jutro
1: fajnie,
2: weselicho.
1: Fajnie, super. No,
2: chciałbyś na weselicho pójść?
1: No, ja uwielbiam. No ja wiem... No wiem, Marcin, wiem. Kopertę musiałbyś przygotować, nie? Same minusy.
2: Samo iście mnie jakoś tak rozprasza.
1: No wiem, mówiłeś mi.
2: Wiem.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach.
1: Be my lover i La Bouche. Jak zagramy przyjemnie.
2: A teraz serdeczna dedykacja dla Fabiana. Dla gorące i serdeczne pozdrowienia twoja ukochana przesłała, tak?
1: Słodziaśnie.
2: Sabina oczywiście pozdrawia bardzo gorąco, prosto z Gorlic i oczywiście chciałaby zadedykować ten wyjątkowy przebój, który zagramy teraz.
1: No to lecimy. Proszę bardzo. W takim razie.

0: Natalka, Justyna, Patrycja i Viola. Drogie Trendy Radio, wybieramy się na drugą zmianę.
1: No poczekaj, bo
0: jechać.
1: Ja to nie widzę, co jest napisane.
0: Czekaj, bo to było przekleństwo, widzisz, że
1: ominąłem. Aha, dobra, no, dobra.
0: No to właśnie. Dziewczyny nie musicie tak się jak to powiedzieć?
1: Emocjonować. Ale ja rozumiem, Marcin, komu by się chciało?
0: Kto by się chciało?
1: No są wakacje,
0: ale to zobacz, ty jesteś w pracy, nic ci się nie dzieje.
1: Ale Marcin, no co ty porównujesz?
0: No to co ty robisz?
1: Co ty
0: jak ty sobie siedzisz na piaseczku teraz, no to
1: no, no co ty porównujesz? No właśnie.
0: No o czym mówisz? No. No, pani podziwiasz.
1: No, no. Co za gość. Wiwat, oddam ci wszystko, dziewczyny, specjalnie dla was. No mam nadzieję, że się trochę nastroicie.
0: Co byś chciała oddać? Oprócz serca.
1: Poczekaj, ja co chwilę coś, wiesz...
0: Oddajesz, no.
1: No, sprzedaję.
0: No, sprzedaję, wiem, że sprzedajesz, ale wszystko jest z ubytkiem. Ale po co, na co ukrywasz to, jak wiadomo, że defekt jest?
1: Ty jesteś sam chodzącym defektem. Tyle powiem.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Popularne kąpielisko na Śląsku zamknięte. Sinice psują zabawę. Małpki alkoholowe mają mieć kaucję. Aktywiści mówią, zabrońcie wreszcie ich sprzedaży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociąg towarowy wykoleił się w Małopolsce. Kilka wagonów wpadło do Popradu. To wszystko na odcinku Wierchomla-Piwniczna. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Sinice zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk na Śląsku. Jezioro Paprociańskie w Tychach stało się toksyczne i to w szczycie sezonu kąpielowego. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem wody, ale mikroskopijne organizmy wciąż okazują się silniejsze. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
3: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitów sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające tapią wody.
2: W ubiegłych latach zbudowano specjalne fontanny napowietrzające, zmodernizowano brzeg, by filtrował wodę. Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, niestety bez rezultatów. Jezioro Paprociańskie w Tychach znowu jest zamknięte. Lekarze są rozczarowani decyzją prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o ich zarobkach. Lekarski samorząd protestuje, chce zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obawia się tego, jak dane będą wykorzystywane. Tym bardziej, że w ustawie pojawił się zapis, że Ministerstwo Zdrowia może użyć tych danych do innych celów. Co to za inne cele, pyta Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: Czekamy na to, jak ta ustawa zostanie wdrożona, ale dla nas wątpliwością jest ten właśnie zapis o innych celach. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie to są inne cele, żeby nam po prostu wytłumaczyli, jak oni mają zamiar te dane spożytkować. Jeżeli to będzie z korzyścią dla pacjentów w tym zakresie, że te wyceny faktycznie zostaną naprawione i te kominy płacowe znikną, no to tutaj w tym aspekcie lekarze nie będą protestować.
2: Prezydent Karol Nawrocki, podpisując ustawę, też ją krytykował za pośpiech i brak konsultacji społecznych, ale uznał, że to i tak lepsze niż zostawić obecną sytuację. Kaucja może objąć już nie tylko plastikowe butelki, ale też tak zwane szklane małpki. Takie są plany rządu. Aktywiści pytają, czy nie lepszy byłby zakaz sprzedaży alkoholu w tak małych butelkach. Jakie mają argumenty? O tym Ben O'Connor.
5: Po weekendach można niekiedy odnieść wrażenie, że na miejskich trawnikach więcej jest małpek niż źdźbeł trawy. Zamiast nakładać kaucję, należałoby się zastanowić, dlaczego małpki mają być w ogóle sprzedawane, mówi Jan Menzfel z Miasto Jest Nasze.
6: Docelowo pomyśleć o tym, żeby w ogóle w Polsce, tak jak w wielu krajach zachodniej Europy, zdelegalizować sprzedaż mocnego alkoholu w tak zwanych małpkach, bo jest to po prostu szkodliwe i zachęca do niestety pogłębiania uzależnienia od alkoholu.
5: Dziennie sprzedawanych jest około 3 milionów małpek, z czego 1 milion sprzedawany jest rankiem przed rozpoczęciem zwyczajowych godzin pracy.
2: Biolodzy potwierdzili istnienie nieznanego dotąd gatunku małpy. Badali lasy w Demokratycznej Republice Kongo. Zainteresowali się zdjęciem małpy sprzed 18 lat oraz informacjami od lokalnych plemion. Nowy gatunek ma charakterystyczną pomarańczowo-kremową plamę na wargach, dlatego nazwano ją małpą o pomarańczowych ustach, a oficjalnie biolodzy nazwali małpę mianem kolobus kongijski.
1: Sportowe w Trendy Radio.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko 2 mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Więcej Michał Waszkiewicz.
8: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Ci drudzy przecież grali do tej pory świetnie, mówi Filip Macuda ze Sport.pl.
9: Kompletnie zneutralizowana w półfinale, nie miała żadnych argumentów.
8: Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną.
9: Hymnem Anglików stało się Wonderwall zespołu Oasis. Powinno to zostać zmienione na plamę na słońcu Kazika, bo gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, taką reprezentacją stała się Anglia. Na każdym kolejnym turnieju tego sukcesu nie ma.
8: A brąz nim nie będzie. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
7: To była relacja Michała Waszkiewicza. Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. W klasyfikacji generalnej jednak wszystko pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Polacy na 13 etapie zajęli odległe miejsca. Koszykarz LeBron James po 8 latach odszedł z Los Angeles Lakers i wciąż pozostaje bez klubu. 41-latek jest najstarszym aktywnym zawodnikiem ligi i jedynym graczem w historii, który występował w niej przez 23 sezony. Te informacje sportowe zaczęliśmy od Mistrzostw Świata w piłce nożnej i na nich skończymy, bo były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje mistrzostwa, a w zasadzie finałową przerwę. Ta potrwa nie 15, a 30 minut, a to w związku z koncertem, w którym mają zagrać Coldplay, Shakira czy Madonna. Finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl, oburza się były szef FIFA.
10: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika ciepła i sucha, a biometr korzystny. Jutro 28 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela również deszczowa, 28 stopni, w nocy chłodniej, ale to dobrze, bo 16.
11: Reklama.
12: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
13: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Kierowca. Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiet rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
2: Werba i całym sercem. Specjalnie dla mojej ukochanej dziewczyny w dniu urodzin.
3: Tak, którą
2: Kamila,
3: kocham.
2: Kamila, kocham cię.
3: Ale całym sercem kocha.
2: No całym sercem.
3: Dlatego gorąco i serdecznie pozdrawia. Pamiętajcie, moi drodzy, lato 2026 musi być wyjątkowe. Nawiązujcie współpracę, nawiązujcie nowe oczywiście
2: znajomości,
3: które mogą zaowocować na przykład w takim wyjątkowym, wiesz.
2: No wie, słuchajcie, Marcin się bawi w takie... On jak kogoś widzi, to mówi, ty pasowałbyś do tej i do tej osoby.
3: A no, to ja ci już mówiłem, do kogo pasujesz, nie?
2: No, 100 razy.
3: Ale to słuchaj, naprawdę, teraz kilka osób już mi to powiedziało.
2: Tak?
3: Wypisz, wymaluj, no.
2: No widzisz,
3: musisz się naprawdę zastanowić.
2: Marcin, spokój się, proszę cię.

0: Ciepła, serdeczna i gorąca dedykacja, jak poranne słońce w sierpniu, droga panno.
1: O, to tak. Jeszcze musimy poczekać, ale za to bardzo to fajna dedykacja.
0: Zimno ci jest?
1: No dzisiaj nie.
0: No.
1: Dzisiaj nie.
0: No to o co chodzi?
1: Dedykacja. Top Girls, to nie tak miało być.
0: Tak, dla Zenka od Marty. Pozdrowienia gorące, prosto z Jasła.

0: Bye.
1: Dziękujemy serdecznie, moi drodzy. To był program. Od poniedziałku do piątku taki program u nas bywa.
0: No, co dzisiaj robisz?
1: Nic.
0: Taki jesteś wystrojony, u fryzjera byłeś.
1: A co, nie interesuj
0: włosy
1: się.
0: Włosy na żelu, no powiedz.
1: Nie interesuj się.
0: No powiedz.
1: Nie interesuj
0: powiedz.
1: Się. Co się interesujesz?
0: Powiedz.
1: Ty jak dzisiaj się nie interesuje w ogóle?
0: Powiedz.
1: Nigdy. Randka.
0: Marcin, no wyglądasz super.
1: Dziękuję ci. Na to czekałem.
0: No to masz.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Piąteczek, piątulo. No nareszcie, zapraszam. 2583 notowanie programu Trendy Lista przed nami. Standardowo od wylotu, no niestety żegnamy się. Męskie granie orkiestra nareszcie opuszcza zestawienie. Ale to nic, mam dwie superaśne propozycje, mega imprezowe, a to jest chyba coś, na co wszyscy mega czekamy, szczególnie przy weekendzie. Lecimy.
2: Wyloty.
0: W dół.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Po wylocie zapraszam na propozycję. Marlon Hofstadt powraca z hitem I Like. Oj, jeżeli pamiętacie ten słynny hicior od Keri Hilson, to na pewno wam się, no, ta aranżacja bardzo spodoba. No, ja jestem zdania, że powracają do nas te hity lat 2000 i są naprawdę dobre, jeżeli chodzi o remiksy. Dobra, standardowo zapraszam, play.
2: Propozycje.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Marlon Hofstadt, I Like. Tak tylko przypomnę, no super to wybrzmiało. Propozycja druga, nieco spokojniejsza, powraca Lost Frequencies z utworem Leave It All. No ja też jestem zdania, że no trzeba to życie przeżyć na 100% i o tym jest ten hit. No to lecimy.
0: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące poprawy efektywności energetycznej i dostępności poradni specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z modernizacją budynku. W ramach umowy w poradniach specjalistycznych w Jaśle przy ulicy Chopina zostaną wykonane zadania z zakresu termomodernizacji budynku i obejmą wykonanie nowego pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, a także wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów. Zamontowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna i instalacja odgromowa. Całość robót będzie kosztować 6,7 miliona złotych. Trwają prace związane z realizacją jednej z najważniejszych inwestycji sportowych prowadzonych przez powiat gorlicki. W ostatnim czasie dokonano odbioru drugiego etapu z przebudowy i rozbudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Zakres prac objętych drugim etapem inwestycji obejmował m.in. wykonanie robót ziemnych, utwardzenie terenu i podbudowy, instalacji drenarskich, a także obrzeży betonowych przy boisku wielofunkcyjnym, boisku piłkarskim, bieżni okulnej, skoczni w dal oraz stanowisku do pchnięcia kulą, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: W ramach drugiego etapu wykonano przede wszystkim prace przygotowawcze pod przyszłe obiekty sportowe. Powstały instalacje drenarskie oraz wykonano roboty ziemne i podbudowy pod boisko piłkarskie, pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną, a także pod budowę pod skocznię do skoków dal, stanowisko do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową.
1: Wartość robót objętych odbiorem wyniosła ponad 1 000 000 zł. Łączna wartość całego przedsięwzięcia to ponad 3 miliony. Zakończenie realizacji całego zadania planowane jest na koniec października bieżącego roku. Zakończył się remont prawie 100-metrowego odcinka chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Goslara w Tarnowie. Zamiast starego, mocno już zniszczonego asfaltu ma teraz nawierzchnię z kostki brukowej. Nawierzchnia chodników wzdłuż Goslara jest wymieniana systematycznie. Nową kostkę ma chodnik po stronie wschodniej. Teraz wykonano odcinki pomiędzy ulicami Mickiewicza i Wareńskiego po stronie zachodniej. Oprócz kostki ekipy remontowe ułożyły też nowe krawężniki. Sporym wyzwaniem była wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej u zbiegu Goslara i Mickiewicza. Płytę wykonano na zamówienie. Trzeba było dopasować do poziomu chodnika, by nie utrudniała poruszania się nowym ciągiem. Ponieważ ulica Goslara znajduje się na starówce, wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Województwo podkarpackie jest na 7. miejscu w kraju pod względem liczby osób pobierających rentę wdowią. W maju 2026 roku świadczenie to trafiło do ponad 56 tysięcy mieszkańców regionu, a przeciętna wypłata świadczenia to ponad 3,6 tysiąca złotych, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Renta wdowia nie jest nowym, odrębnym świadczeniem emerytalnym. To mechanizm, który pozwala na jednoczesne łączenie dwóch dotychczasowych uprawnień, własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie obowiązuje zasada, według której wdowa lub wdowiec może pobierać 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej lub odwrotnie. Od 1 stycznia 2027 roku wskaźnik drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%.
1: Z łącznej krajowej puli 3,9 miliarda złotych w maju aż 204,8 miliona złotych trafiło do mieszkańców województwa. Przed nami kolejna taneczna impreza na Jasielskim Rynku. Tym razem taneczną zabawę rozpocznie nauka tańca z Tomaszem Berkowiczem. To będzie świetny sposób na przełamanie barier i stworzenie doskonałej atmosfery. Najlepszą muzykę zagra DJ-em Lukas. Potańcówka rozpocznie się o godzinie 19. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatne.
4: Więcej informacji na trendyradio.pl.
5: Reklama. Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dentą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
6: Reklama.
4: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
6: Dobra, jest piątulo, to trzeba trochę przyspieszyć. DJ Jean i The Lunch już teraz na naszej antenie. Następnie nowość Meduza Rani i Silence jako nowość. Ja się nie rozgaduję, bo jeszcze mamy cały program.
7: Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike.
8: Because whatever mankind must undertake,
9: free man must fully share.
10: Get ready for the launch.

0: Zapraszam oczywiście do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową. To trendradio.pl. Na 19 Alien Mighties i Deszcz, z 20 18 Bebereksa Sad Girls z 7 Nachy, a na 17 Armin van Buuren Like a Child. No niestety dzisiaj w formie jednolokatowego spadku.
1: 19.
2: W górę.

0: zawsze trendy hity. Trendy radio.
1: Moi drodzy, nie śpimy. Zapraszam do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendy Lista. Pamiętajcie tylko, że muszą być to nowości. Dobra, na razie zostajemy przy tym i w miarę cenzuralne. No ja rozumiem, jak bicik poniesie, to tam nikt no za bardzo nie zwraca uwagi, ale pamiętajcie o tym, bo jest to mega ważne. Możecie śmiało pisać na naszym fanpage'u na fejsie Trendy Radio oczywiście lub na naszego maila redakcja@trendyradio.pl w zależności, gdzie jest wam po prostu szybciej, łatwiej, etc. Szesnacha, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z 19:15, Offenbach, Four to the Floor z 18:00, a na 14:00 Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, dzisiaj i z 11:00. 16.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących Wołynia. Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce, wagony spadły do rzeki. Płock wypięknieje, w samym centrum miasto wyremontuje dwa zabytkowe budynki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów dotyczących, jak to nazwał, tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Dodał, że zwiększy liczbę zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Na telegramie w internecie Zełenski opublikował wpis: przeprowadziłem naradę dotyczącą naszej polityki wobec Polski. Uzgodniliśmy podjęcie kilku kluczowych działań. Po pierwsze, zostaną podjęte decyzje w obszarze dyplomacji. A o ekshumacjach na Wołyniu pisze: wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań. Służby zabezpieczyły teren przy wykolejonym pociągu w Małopolsce. Po południu między Wierchomlą a Piwniczną z torów wypadł pociąg towarowy. Kilka wagonów stoczyło się ze wzgórza do rzeki Poprad. Nie ma informacji o tym, by ktokolwiek ucierpiał. To fragment trasy kolejowej z Nowego Sącza do Krynicy Zdroju. Ruch pociągów jest zablokowany. Uruchomiono autobusy zastępcze. Nie ma też na razie informacji o przyczynach wykolejenia. Ceny paliw nadal idą w górę. To efekt niekończącego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bartosz Kądziołka.
2: Rynek reaguje tak, jakby konflikt rozpoczął się od nowa, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: To niestety przekłada się na znowu gwałtowny wzrost hurtowych cen paliw i podwyżki na stacjach. Większość stacji sprzedaje paliwa w cenach powyżej 7 zł za litr.
2: Analityk nie spodziewa się, że rząd wróci do programu obniżek na stacjach, ale jak dodaje:
3: jeśli ceny przebiją ten poziom 8 zł i będą znowu zbliżały się do poziomu 9 zł, tak jak na koniec marca olej napędowy, który kosztował 8 zł 75 i nie było widać końca podwyżek, rząd zdecydował się na wprowadzenie pakietu, to być może to będzie ten moment, kiedy jednak dosyć poważnie rząd zastanowi się nad jakimś nowym rozwiązaniem.
2: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,9 groszy, a za olej 7,33. To drożej niż rok temu, o złoty 17 za benzynę i złoty 22 za olej.
1: Władze Płocka planują rewitalizację dwóch zabytków w centrum miasta. Dawnego Horteksu, który będzie nową siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury, i hotelu angielskiego. Powstaną w nim nowe mieszkania na wynajem. Miasto odkupiło oba budynki od prywatnych właścicieli. Kto sięgnie po złoto, a kto po brąz? Na mundialu zostały już tylko dwa mecze. Ten najważniejszy, na który czeka cały futbolowy świat, i ten o trzecie miejsce, który tradycyjnie interesuje niewielu. Często niewiele interesuje samych piłkarzy, którzy mają w nim zagrać. Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
1: Finał piłkarskich mistrzostw świata po raz pierwszy w historii ma mieć półgodzinną przerwę. W tym czasie odbędzie się koncert. Zdumienie i rozczarowanie tym wyraził m.in. były szef FIFA Sepp Blatter.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika ciepła i sucha, biometr korzystny. Jutro 28 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy, w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Niedziela również deszczowa, 28 stopni w nocy, spadnie do 16.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkiety rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
1: Reklama.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Pani Marzenko, w takim razie życzę udanego wypadu w Bieszczady na tydzień. No to jest dla mnie prawdziwy raj, także uważam, że każdy człowiek powinien choć raz spędzić takie wakacje z naturą, w naturze. No jest to naprawdę piękne doświadczenie, czyli pod namioty. Super, tylko proszę, no właśnie, coś wygodnego, bo ja pamiętam, że no po takim nocowaniu w namiocie mój kręgosłup płakał przez tydzień, także warto dbać też o swój komfort, gdziekolwiek jesteście. Wiem, że czasem się nie da, ale jak są na to odpowiednie warunki, to uwierzcie, no na pewno będzie wam wygodniej. 13. Shimza Fire Fire z 14. 12. Sony for the Let Me Be in Your Arms dzisiaj ze 13. A na 11. Blanka i Dance This tym razem z 12.
2: 13.
0: W górę.

0: Obchodzimy również Światowy Dzień Emoji, tak w ramach ciekawostki. No jestem zdania, że tych emotek używamy znacznie częściej niż słów ostatnio. No ale to jest chyba ten postęp technologiczny. Tak wam szczerze powiem, że no z tego co widzę, jest coraz gorzej pod tym względem, ale są oczywiście plusy. Jeżeli no nie mamy czasu, a chcemy coś szybko komuś przekazać, no wystarczy jedna emotka. Jedno kliknięcie. No i wiemy o co kaman, nie? A czy to jest dobre czy złe? No chyba nie mnie oceniać, ale jednak uważam, że no nie powinniśmy zapominać o tym, że no lepiej jest ze sobą rozmawiać i komunikować się face to face. Jak uważacie? Piszcie. 10. Cascade Mirgen ze 7. na 9. Roxy. Chciałam ciebie więcej ze 6. A na 8. Kungs Getaway z 9.
1: 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Skołyszyn pozyskała 5,4 miliona złotych na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Gmina w ramach projektu Bezpiecznie przez MOW realizuje takie zadania jak budowa chodnika w Kunowej, budowa chodników w Biabłonicy i w Lipnicy Górnej. Powstanie również bezpieczne przejście dla pieszych w Karklowej. Utrudnienia w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie. W związku z rozbudową systemu sygnalizacji pożarowej czasowo ograniczona będzie działalność części poradni. Od 20 do 24 lipca nieczynne będą poradnia gruźlicy i chorób płuc oraz poradnia domowego leczenia tlenem. Z kolei od 27 do 31 lipca zawieszone zostanie funkcjonowanie wszystkich poradni dziecięcych. Pacjenci, którzy mieli wyznaczone wizyty, zostaną poinformowani o nowych terminach przyjęć. Szpital apeluje, by przed planowaną wizytą sprawdzić aktualne informacje i nie przyjeżdżać do placówki bez wcześniejszego potwierdzenia terminu. Dodatkowo do 27 lipca do godziny 12 nie będzie działać telefoniczna rejestracja do poradni dziecięcych. Kontakt telefoniczny zostanie przywrócony tego samego dnia po południu, natomiast rejestracja osobista będzie możliwa od 3 sierpnia. Ruszają zapisy na kolejne dni otwarte położnictwa w Starym Szpitalu w Tarnowie. Te odbędą się już w najbliższą sobotę, 18 lipca. Swoje miejsce można rezerwować telefonicznie od godziny 9 do 14. Uczestnicy zapoznają się z wszelkimi procedurami związanymi z przyjęciem do szpitala, a zespół specjalistów odpowie na pytania, które kobiety stawiają sobie najczęściej, czyli te dotyczące przygotowania do porodu, jego przebiegu i późniejszego pobytu mamy oraz dziecka. Podczas dni otwartych będzie można również zapytać o system opieki nad noworodkiem, metody diagnostyczne, profilaktykę, standardy przesiewowe i dbanie o bezpieczeństwo dziecka. W razie możliwości odbędzie się też prezentacja metod łagodzenia bólu porodowego i szczegółowe omówienie dostępnych znieczuleń okołoporodowych.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Wysokie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem. Prowadzą do odwodnienia, udaru cieplnego i niewydolności wielonarządowej. Szczególnie niebezpieczne jest wnętrze samochodu. Przy zaledwie 26 stopniach Celsjusza na zewnątrz auto nagrzewa się do ponad 50. W godzinę upały stanowią również poważne ryzyko pożarowe. Apeluje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
3: Wystarczy rzucony na trawę niedopałek, rozgrzany kolektor samochodu zaparkowanego na poboczu i może powstać ogromny pożar lasu. Pamiętajmy, rozpalanie ognisk i grillowanie jest surowo zabronione, poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi przez leśników. Wyrzucenie niedopałka papierosa, na przykład z okna samochodu jadącego drogą przez las, może spowodować pożar. Obserwujmy mapy zagrożenia pożarowego w lasach publikowane na stronach internetowych lasów państwowych. Tam widać, które regiony są najbardziej zagrożone pożarami. Oprócz lasów problemem są pożary wysuszonych traw i nieużytków. Pożar suchej trawy rozprzestrzenia się z prędkością nawet kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Silny wiatr, wysoka temperatura sprawiają, że ogień błyskawicznie odcina drogę ucieczki.
1: Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać ani dziecka, ani zwierząt w rozgrzanych samochodach, nawet jeśli wydaje nam się, że wychodzimy tylko na chwilę.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Szukasz idealnych planów na weekend? Wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried, OSP Sołtys oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają na Dni Gminy Szerzyny. Już 18 i 19 lipca mały rynek w Szerzynach zatętni życiem. W sobotę parkietę rozgrzeje dyskoteka z DJ-em Markusem. W niedzielę czekają na Was lokalne talenty. Kabaret Stan Tutaj i rockowy zespół KDRB. O godzinie 20 gwiazda wieczoru. Sławek Uniatowski z orkiestrą Dętą z Żurowej. Na zakończenie zabawa z zespołem Gromy. Dodatkowo niesamowite przeloty helikopterem, wesołe miasteczko i pyszna gastronomia. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp wolny.
0: Reklama.
5: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku po 19.20. Po 19.20.
6: Jeszcze tak dla wszystkich, co podróżują. Pamiętajcie, moi drodzy, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. Wiem, że ta aplikacja na pewno będzie Wam towarzyszyła w tym czasie wakacyjnym. Wiem, że korzystamy nawet z niej poza wakacjami. Także zasięgiem FM martwić się nie musicie. Będziemy z Wami. Wystarczy mieć włączony internet. To samo tyczy się naszej aplikacji na Wasze telefony. Trendy Radio. Jest wygodniej, szybciej. Jeden guzik i voilà. Jesteśmy. Siódema Camel Fat So Good z 10 na 6 MK Zone z piąteczki, a na 5 Ave Meet Me in the Dark z miejsca drugiego.
7: 7.
8: W górę.

71 48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową. To trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 4 December 10 Infinity 123 z 3. Na 3 Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka z 8. A na 2 Lord Luxury i Colorado. Aj, tym razem z 1.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot, męskie granie, orkiestra nareszcie. Propozycje Marlon Hofstadt, I Like, Lost Frequencies, Live It All. Na 20 Meduza, Rani Silence. 19 Alien Mighties, Deszcz. 18 Beberexa, Sad Girls. 17 Armin Van Buren, Like a Child. 16 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 15 Offenbach, Four to the Floor. 14 Calvin Harris, Satisfy. 13 Shimza i Fire Fire. 12 Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms. 11 Blanka, Dance to This. 10 Cascade, Meet Again. Na 9 Roxy, Chciałam Ciebie Więcej. 8 Kungs, Get Away. 7 Camel Fat, So Good. 6 MK Zone. Na 5 Ave, Meet Me In The Dark. 4 December 10 Infinity. Na 3 Sub Focus, Elevate. 2 Lord Luxury, Colorado. I zwycięża z miejsca 4 Nelly Furtado i Electric Circus. Ulala, pięknie. No to lecimy. Nelly ma to coś, zdecydowanie.
2: Jeden.
0: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociąg wykoleił się w Małopolsce. Puste wagony spadły do rzeki. Nawałnice przechodzą przez Polskę są podtopienia i połamane gałęzie. A pogodę z niepokojem obserwują harcerze.
2: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej. Stan liczebny.
1: Są gotowi na ewentualną ewakuację. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Utrudnienia kolejowe na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój potrwają co najmniej do końca dnia. Trasa do Krynicy jest zablokowana. Wykoleił się pociąg towarowy w okolicach Piwnicznej w Małopolsce. Na miejscu pracują służby, dojeżdżają tam też dźwigi, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Których zadaniem będzie wkolejenie wagonów na tory i stworzenie miejsca do wykonania niezbędnych napraw infrastruktury kolejowej.
1: Niektóre wagony pociągu spadły do rzeki Poprad. Na szczęście składy były puste. Burzowy front przechodzi nad Polską. Wichury były już nad Dolnym Śląskiem, Wielkopolską, Pomorzem, zachodnim i województwem lubuskim. Strażacy mają ręce pełne roboty. Przede wszystkim usuwają powalone konary drzew i wypompowują wodę z piwnic. Front burzowy przemieszcza się teraz na wschód. Jeszcze wieczorem albo w nocy dotrze do centralnej Polski. Niebezpiecznie ma być też jutro i w niedzielę. W poniedziałek znowu zrobi się spokojnie. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, stwierdził premier Donald Tusk, pytany o ewentualny powrót rządowego programu Ceny paliwa niżej. Podkreślił, że wytrzymałość budżetu też ma swoje granice, a program CPN był finansowany właśnie z tego źródła. Dodał, że rząd z góry zapowiadał, że program CPN będzie tymczasowy. Według resortu finansów koszt tego programu wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Wprowadzenie pakietu CPN wynikało z gwałtownie rosnących cen ropy, a te gwałtownie rosły po wybuchu wojny USA z Iranem. Na 3 lata angielski sąd skazał matkę zabójcy Henry'ego Nowaka. Sąd ukarał ją za to, że pomagała synowi w zacieraniu śladów, usunęła narzędzie zbrodni z miejsca przestępstwa. Przypomnijmy, 3 grudnia w Southampton sprawca Vikram Digwa zabił 18-letniego brytyjskiego studenta polskiego pochodzenia. Zamieszki w Anglii spowodowała przede wszystkim reakcja miejscowej policji. Ta zamiast pomóc umierającemu studentowi, skuła go kajdankami, bo zabójca oskarżył go o rasizm. Wenezuela stała się amerykańską quasi-kolonią, pisze dziennik New York Times. Odkąd siły specjalne porwały z Wenezueli dyktatora Nicolasa Maduro, amerykańskie firmy korzystają z wenezuelskiego rynku, a Waszyngton nie pozwala na przeprowadzenie demokratycznych wyborów. W ten sposób Wenezuelczycy, jak pisze gazeta, nie mają prawa do samostanowienia. Wracamy do kraju, a u nas wyjazdy weekendowe. Zablokowana jest autostrada A4 w Opolskiem w kierunku Katowic. Między Krapkowicami a Kędzierzynem Koźlem zderzyły się 2 samochody. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale nadal możliwe są utrudnienia. Mówiliśmy też o nawałnicach przechodzących przez Polskę. Harcerze z niepokojem patrzą w niebo, ćwiczą ewentualną ewakuację. Mówi harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu w Kostkowicach na Śląsku.
2: 2 razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
4: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
1: Dodaje starszy brygadier Roman Klecha ze Straży Pożarnej. W całym kraju na obozach wakacje spędza kilkadziesiąt tysięcy harcerzy.

0: Halko, halko, dziubaski. Zapraszam na prognozę pogody. 19 stopni już tej nocy, termika ciepła i sucha, biometr korzystny. Jutro 28 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu niewiele się zmieni, do tego wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Niedziela stricte deszczowa, ale też słoneczna, 28 na plusie. W nocy spadnie do 16. Życzę udanego weekendu, super piątku i trzymajcie się ciepło. Buziole, heja.
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie w ten upalny wieczór. Zaczynamy kolejne disco hity w Trendy Radio. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na konkretne imprezowanie. Jeżeli czujecie się przegrzani po tym całym pięknym, aczkolwiek gorącym bardzo dniu, no to może jest okazja gdzieś tam w pobliżu wskoczyć do jakiegoś basenu albo wziąć szybciutki, chłodny prysznic i zapraszam na ten wasz taneczny parkiet, gdziekolwiek ten parkiet się znajduje. Ja postaram się grać tak, żeby nogi rwały się wam same do tańca. No i co, żeby nie być gołosłownym, zaczynamy Disco Hity w Trendy Radio. Na początek Ratox, Goodbye. Zaczynamy Disco Hity. Co prawda Goodbye, ale my zaczynamy. Lecimy! No.

taka pogoda mogłaby być przez cały rok. Nie wiem, jak wy uważacie, ale ja jestem takiego zdania. No i mam nadzieję, że to lato jeszcze nas takimi dniami ugości. Dawajcie znać, jakie macie plany na wakacje na naszym trendy radiowym Facebooku, a ja gram kolejne muzyczne propozycje. Już teraz Knockout w disco hitach i inicjały.

0: Informacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

Mili moi, sezon koncertowy cały czas trwa. Na pewno, zresztą nawet w Trendy Radio słyszycie non-stop o dużych wydarzeniach, które pojawią się w okolicy, a my również pojawimy się w kilku miejscach, także zerknijcie na Rompejowego Facebooka i tam na bieżąco informuję, gdzie gramy. W ten weekend jestem na miejscu, odpoczywam, ale później wracam na scenę. A teraz zespół Rompej właśnie, bo w disco hitach nie odpoczywam. Rompej i

Weekend, moi drodzy, już się zaczął, jeżeli tego nie zauważyliście. A nie zauważyliście chyba tylko i wyłącznie dlatego, że dopiero teraz odpaliliście radio, odbiorniki i teraz słuchacie disco hitów w Trendy Radio, bo to właśnie idealna audycja na początek weekendu. No to gramy, moi drodzy, skoro o weekendzie mowa i skoro spora część obszaru, który jest w zasięgu naszych nadajników, pokrywają góry, to zagrajmy coś w tym klimacie. Voner's Cordian Dance to Disco. Góralski weekend.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent Ukrainy zapowiedział ustępstwa w sprawie Wołynia. Burze nad Polską przeszły już przez zachodnie województwa, idą na wschód. Poznańskie Muzeum Centrum Szyfrów Enigma dostało nową enigmę cywilną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zapowiedział to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W komunikatorze Telegram przywódca Ukrainy napisał, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki wobec Polski. Poinformował, że omówił możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski. W ostatnich miesiącach doszło do napięć we wzajemnych relacjach, a to w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnienie przez Ukraińców nacjonalistów UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Premier Donald Tusk oświadczył, że z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje prezydenta Ukrainy Zełenskiego dotyczące ekshumacji na Wołyniu. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, zapewnił Tusk. Prawie cała Polska z ostrzeżeniami synoptyków. Wieczorem i w nocy miejsca upałów zajmą gwałtowne burze z deszczem i silnym wiatrem. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy 14 województw. Burze już wystąpiły w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. A to dopiero początek, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
1: Podczas burz w niektórych miejscach może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Niebezpieczne są też porywy wiatru, nawet 90 km na godzinę. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,3 nawiedziło pogranicze Meksyku i Gwatemali. Na razie nie ma informacji o ofiarach i stratach. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na Oceanie Spokojnym. Amerykański system ostrzegania przed tsunami wydał ostrzeżenie przed falami, które mogą wystąpić w odległości do 300 km od epicentrum. Jest też ostrzeżenie przed możliwymi gwałtownymi wahaniami poziomu wody. W przyszłym tygodniu ceny paliw mogą wzrosnąć o kilkanaście groszy, przewidują analitycy portalu ePetrol, a już teraz są wysokie. To reakcja rynku na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i wznowienie ataków zarówno ze strony USA, jak i Iranu. Poznańskie Muzeum Centrum Szyfrów Enigma dostało nowy model Enigmy, tym razem model do użytku cywilnego. Taką maszyną posługiwały się niemieckie instytucje, na przykład koleje państwowe. To już siódma nasza Enigma, mówi dyrektorka poznańskiego centrum Monika Herkt.
3: Druga z zasobów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to, co jest ciekawe, jest Enigma, która ma prawie 100 lat.
1: Te akurat będzie można oglądać w Centrum Szyfrów Enigma do końca przyszłego roku. Centrum Szyfrów powstało 5 lat temu, upamiętnia trzech absolwentów Poznańskiego Uniwersytetu, którzy jako pierwsi na świecie złamali kod Enigmy, czyli Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Mistrzami Polski w tenisie zostali Zuzanna Pawlikowska i Marcel Zieliński. W Gdyni odbył się krajowy czempionat. Wyjątkowy, bo to były setne tenisowe mistrzostwa Polski w historii.
4: Trendy Radio. Dobry wybór.

Polskiego Disco nigdy dość w Disco Hitach, także mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejne muzyczne propozycje, bo właśnie teraz do klimatu w disco wracamy. Jeden z tych zespołów, który czasem można o nim delikatnie zapomnieć, ale jak tylko usłyszycie kilka pierwszych nut ich utworów, to myślę, że sobie szybko o nich przypomnicie. Mowa oczywiście o grupie After Party, której utwór za chwilę dla was zagram. Trafił mi się anioł teraz w Disco Hitach.

Połowa dzisiejszego wydania Disco Hitów już dawno za nami, także mam nadzieję, że jeszcze macie trochę energii, a ci, którzy czują się niewybawieni, no to mam nadzieję, że już żadnego utworu nie będą do samego końca odpuszczać. Ja przygotowałem naprawdę parę fajnych, konkretnych muzycznych propozycji, także nie owijając w bawełnę, lecimy dalej. Eurodancer teraz w Disco Hitach It's Got To Be Love.

tutaj w nasze rejony i chcieliby słuchać tej audycji i nie tylko tej, po prostu Disco Hitów również poza zasięgiem naszych nadajników, tam gdzieś u siebie. Trendradio.pl, wystarczy, że piszecie tam z odtwarzacz online lub aplikacja Trend Radio, tam również jesteśmy. Odpalacie sobie je o ile tylko macie dostęp do internetu i gramy dla was ile tylko chcecie. Migam teraz w Disco Hitów.

Bo oni mieli to już naprawdę ostatnie chwile, także jeżeli czujecie jeszcze gdzieś tam w kościach, że jeszcze potrzebujecie trochę ruchu w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, biodrami, nogami i nie tylko, całym ciałem, do rytmu przede wszystkim, co najważniejsze, no to działajcie, działajcie. A ja będę odpalał w takim razie kolejny utwór dla was. Defis teraz w disco hitach, te piękne oczy.

Słuchajcie, północ już coraz bliżej jak dalej. Tego myślę, że doskonale sobie zdajecie z tego sprawę. Także jeżeli czujecie się jeszcze tacy, wiecie, niedotańczeni, jeżeli macie jeszcze zbyt dużo energii i macie wrażenie, że te disco hity mogą być troszkę za krótkie na to, żebyście tą całą energię zużyli, no to na wszelki wypadek dajcie już siebie od tego utworu wszystko do samego końca. Już teraz w disco hitach Jorgus, Nocy mi nie szkoda.

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you

Moi mili, stało się, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek właśnie tutaj na antenie Disco Hitów Trendy Radio po godzinie 21. Zostawiam was dzisiaj z utworem Disco Boys i Sylwia Struk. Balujemy do rana. Śpijcie dobrze, moi drodzy, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dzięki wielkie, dobranoc!

now. Oh yeah. In a sweet harmony. Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.